słońce nam gaśnie. Myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie.

mam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

Zawieszony między wygrać życie albo przegrać. Ciągle miesza mi się prawda i kłamstwo. Mamo, całe życie byłem loyal, całe życie wiesz ma. Dylematy, czy odchodzić, czy zostać. Mamo, oni teraz chcieliby mnie tylko wykorzystać. One by chciały mieć tego na miastkę. Mamo, ja nigdy nie byłem zły i tego się trzymam. Demony widzę, gdy idę na miasto. Mamo, widziałem ból, jak wielu ludzi to ciągnie na dno. Chcieliśmy prowadzić życie jak król, nie wiedząc jaki poniesiemy koszt. Kiedyś paliliśmy dychę na pół, dzisiaj nie palę, bo mam tego dość. Wieczorem wylewam łycha na bruk, za brata, który nie wpadnie na blok. Cioci to złamało serce na pół. Ja byłem za młody, by rozumieć, ale pamiętam jak się modliłem wtedy, żeby mi oddali brata. Ale mnie łaskawie zabrali ku górze, no i co? Jako gnój, robiłem tak wiele bejofanych, chorych akcji. Ale się śmiejemy z ziomalami, kiedy sobie wspominamy te wizyty na komendzie podczas niejednych wakacji.

już kolejne wakacje, kiedy ziomale na tripach, ja nagrywam, gdy mi wysyłają fotki. Znasz mnie, muszę ponarzekać, kiedy znowu jadę przez połowę Polski. Jedyne co mnie cieszy, to te wielkie uśmiechy nad płytami, które czekają na podpis. Ty się nadal o mnie martwisz, mimo że jestem dorosły. Dla nich raper muzyk z pasji, w twoich oczach mały chłopczyk. Zawsze się staram uśmiechać, nawet kiedy wszystko się wali. Nie chciałabyś widzieć świata moimi oczami.

się myśleć, co myślę. Zaszyfrowałem już sejfy w sobie. Łączą się kropki, nie czuję się safely. Ktoś nas podzielił znów jak murem Berlin. Chciałem porzucić ponure piosenki, ale niestety mam mętlik w głowie. Kłócę się z mikiem w sobie. Opowiem na płycie może. Nocami piszę swój dziennik jak Herling. Nigdy nie zdradzam tych treści na pętli, ale dziś wyciek zrobię. Wybacz, rapik znów inteligencki w kraju toksycznych ekspertyz. Polska walcząca versus symbol tęczy. Męczą mnie jady wtłoczone do głowy przez mainstream. Wow. Męczą przekazy molochów o gruncie bezpiecznym.

niestety mam mętlik w głowie. Uśpieni na zawsze. Słowo kluczowe i skoczą do gardeł. Brną w niekończące melodie jak Wagner. Przez to od dawna nie rozmawiam.

projekt, hej. No mnie nie licząc to troje, nie trzeje. Łaków się niepokoje, są w sytuacji złej. Stoją w miejscu i szukają bezradnych, gdzie wątek. To tak po drugie, po trzecie, po czwarte i piąte. Nie wyprzedzą nas na dobrą sprawę, to po szóste miej. Oni nie wiedzą nawet, że to już szóste, ej. Może im dobrze, bo bez gustu lżej. My wodzimy tłusty rej, a oni słabo grają w grę, w którą we used to play. Smutne mameje tkwią po fame w kolejkach. Malują słowem, ale pejzaż im wyskoczył z Blade Lamp. W tych tam zwrotkach, co ich nikt nie zechce przejrzeć. No trochę wstyd, bo Sim daje im lekcję w tejże. Nie oponuj, uwagę przykuć tutaj chciej. To powerplay sezonu od Reykjaviku po Taipei. Kto jest hejnem na tym breaku? Nie słuchaj fejków, fejki tracą grunt. Wakey, wakey, ryju, stay tuned.

0: Man, man.
1: Tego kolabu nie wymyślił A&R. Z labelu, w którym liczy tylko się, gdzie wieje wiatr. Paru fanów czekało gdzieś 21 lat. Paru i tak wyłączy, bo przecież to nie jest trap. Yo. A ja jestem tu since day one. I byłem zanim ten bass. Ilon

0: to dobra szkoła, coś jak Ray albo Raytan. Back in the day rap ściągałem po kafejkach, a za skate'a malowałem sprayem miejsca. Weź the fame, MMA i day donata. Raczej pejzaż i Dayla, choć nie mam nic do K-pop. Siejemy rejwach, ale under the radar. Jak zejdę, będę zerkał na was z murów, tak jak Dana.
1: Jestem z PLA, wciśnij PLA. Mam w głowie OLA, już przed OLL. Na słuchawkach Juicy J i Juicy, potem Jay-Z. Wracam se na dzielnie jak Ninja i May. To nie mainstream, tylko miejski vibe. Grufty to no skill, ja bardziej Ace i Ice Cube. Nice, nie nice, tub gram w tę grę jak Neymar. U ciebie woda, to się leje jak na...

Nie czuję się dziś dobrze, wodociągi zryły asfalt, to już kurwa 3 miesiące.

0: wczorajszym. Marek się zrobił blady, kapitał ledwo co ruszony. 700 koła jest do spłaty.
1: Radio Campus, same sztosy.

0: chwile. Te nieulotne, które przegapiłeś. Coś im umknęło, nam już nie musi. To dobry powód, by nas nie lubić.
1: To dobry powód, by nas nie lubić.

Radio Campus.

Саныч Тусы. Академический радиокампус.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.
2: Radio Campus. Same sztosy.

0: to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja. Campus.

One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: Kampus.

0: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja. Campus 97,1 FM.

0: To jest powtórka.
1: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Nazywam się Mikołaj Stachowiak, a w tym tygodniu nasz polski samochód elektryczny już jeździ po tych drogach? I zera to już historia. Ale fabryka w Jaworznie nie jest jednak wyimaginowaną wizją, a starannie rozwijanym projektem przez Electromobility Poland. Umowa z nowym partnerem, firmą Foxtron, spółką należącą do Foxconn, napędziła cały projekt. Na pierwsze łopaty porzucą ziemię w ciągu najbliższych miesięcy. Polski samochód elektryczny stanie się realnym autem. Foxtron najprawdopodobniej zaoferuje nam swoje konstrukcje. Nie wiemy, pod jaką marką trafią na rynek, ale wiemy już, że jeżdżą pod znaczkiem Mitsubishi. Tajwańska firma współpracuje z Japończykami, a owocem tej kooperacji jest nowe Mitsubishi ASX. Choć nazwa brzmi znajomo, nie odnosi się do Renault Captura, a tym bardziej do starego SUV-a z Japonii. To nic innego jak Foxtron Bria, czyli autorski produkt tajwańskiej marki z dołożonymi nowymi znaczkami. Co ciekawe, Bria jest zaskakująco wydajnym samochodem. Po pierwsze, oferuje do 400 koni mechanicznych mocy. Takie liczby zobaczycie w wersji z dwoma silnikami i napędem all-wheel drive. Standardowo moc trafia na tylne koła, a pod prawą nogą jest 229 koni mechanicznych. Akumulator to 57,5 kWh, ale za to Foxtron obiecuje ogromną wydajność. Krótko mówiąc, zużycie energii ma być niskie, a cena tego auta atrakcyjna. Pewnie zastanawiacie się, pod jaką nazwą marka trafi na drogi. Otóż nie wiadomo, ale spodziewałbym się raczej powrotu do nazewnictwa sprzed lat typu FSO albo FSC. Ta pierwsza spółka formalnie wciąż istnieje i notowana jest na giełdzie. Zakładam, że EMP opracuje nowe nazewnictwo, zrywając też z Izerą, która, jakby nie patrzeć, ma już negatywne konotacje. Pierwsze samochody mają opuścić zakład w Jaworznie dopiero w 2029 roku. Przez 3 lata Foxconn może więc wyprowadzić na rynek jeszcze wiele innych modeli, które zyskają nowocześniejsze rozwiązania. Pamiętajmy jednak, że w naszym kraju na koniec dnia kluczowa będzie cena, a nie lojalność wobec fabryki. Z kolei Ford Mustang Mach-4 przestanie już być tylko plotką. Dilerzy widzieli nowe prototypy, a pod maską czterodrzwiowego modelu ma pracować hybrydowe V8. Ford Mustang Mach-E pokazał, że dziki koń to nie jest jeden model, a cała submarka. Problem w tym, że Amerykanie wcisnęli mocno hamulec i przestali na dwóch modelach. Teraz jednak ma się to zmienić. Projekt znany jako Ford Mustang Mach-4 nabiera kształtów. Ford pokazał już finalny prototyp dealerom, a nowe informacje wskazują na obecność hybrydowego V8 pod maską. Co więcej, styl tego auta będzie dosyć unikalny, bo mówimy tu o aucie, które trochę przypomina Audi A7, trochę przypomina Astona Martina, trochę przypomina obecnego Mustanga Porsche Panamera. Tym bardziej, że będzie miał V8 pod maską i to nie byle jaką, bo mówimy tu o silniku 5.0 V8 z hybrydowym układem napędowym. Ford zapowiada przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę w czasie poniżej 4 sekund. Równie interesująco zapowiada się cena. Co prawda mówimy tu o Stanach Zjednoczonych, ale dealerzy mieli usłyszeć, że samochód będzie kosztował mniej niż 40 tysięcy dolarów. Jeśli Ford rzeczywiście utrzyma taki poziom w wersji produkcyjnej, Mach-4 nie będzie pozycjonowany jako luksusowy odpowiednik Panamery. Różnica polega na tym, że będzie przyjazny portfelowi. Z jakimi samochodami będzie rywalizował nowy Ford Mustang Mach-4? Tu na celownik trafi Dodge Charger, sedan i nadchodzący Chevrolet Camaro. Coraz częściej mówi się o tym, że nowe wcielenie tego auta będzie właśnie czterodrzwiowym coupé z mocnym silnikiem. Ciekawa nam się tworzy tutaj nowa kategoria na rynku, gdzie jeszcze niedawno czterodrzwiowe coupé to był taki wymysł raczej marek luksusowych. Audi A7, BMW serii 8, 6, Mercedes CLS. Później to się rozłożyło na wciąż w markach premium, ale jednak samochody ze ściętym dachem kojarzą nam się z markami premium. A tutaj proszę, Ford, Chevrolet, Dodge. Zobaczymy, co z tego będzie. A ja ostatni tydzień miałem okazję spędzić z samochodem, który jest legendą dwudrzwiowych coupé. Mowa oczywiście o Porsche 911 w bardzo ciekawej wersji. Pomówimy to o GT3 Touring z automatyczną skrzynią biegów. Żeby usłyszeć ten test, zostańcie z nami.

0: To jest powtórka.
1: Wracamy, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia. Ostatni tydzień miałem okazję spędzić z wyjątkowym samochodem. Mowa tu o Porsche 911 w wersji GT3 Touring. Jak wygląda Porsche 911? Wszyscy wiemy. Kultowy, sportowy samochód z silnikiem osadzonym za tylną osią. W tym modelu silnik osadzony jest na tylnej osi. I jest to bardzo ciekawy silnik, bo mowa o 4-litrowym bokserze wolno ssącym, produkującym 510 koni mechanicznych i 450 Nm momentu obrotowego, co pozwala temu bardzo lekkiemu autu, jak na dzisiejsze standardy, bo mówimy tu o aucie, które waży mniej więcej 1400-1600 kg, rozpędzić się od 0 do setki w 3,9 sekundy, a prędkość maksymalna to 313 km na godzinę. I mimo tego, że żyjemy w czasach samochodów elektrycznych, gdzie mamy auta, które są SUV-ami, nawet od Porsche, które rozpędzają się w 2,5 sekundy do setki, na przykład nowe Cayenne Electric Turbo. Jednak warto pamiętać, czym jest Porsche 911 GT3, a później opowiem Wam, o co chodzi z tym Touring Package. Otóż Porsche 911 GT3 jest pierwszym typowo torowym samochodem od Porsche. Mówimy tu o aucie, które można wziąć na tor, pojeździć, pobawić się nim i to tak naprawdę cały dzień pojeździć na track day'u, a później spokojnie wrócić na kołach do domu, nie obawiając się, że na przykład trzeba będzie po drodze wymienić hamulce, że coś się stanie z zawieszeniem, że skrzynia biegów złapie za wysoką temperaturę. Porsche 911 GT3 jest tym autem, które można zmęczyć, którym można się pobawić, którym chce się jechać szybko, chce się hamować w ostatniej chwili i które brzmi jak rajdówka. A z kolei Touring Package oznacza, że mówimy tu o GT3, czyli wciąż tym, jakby nie patrzeć, pancernym torowym samochodzie z możliwością jazdy po drogach, ale wizualnie z zewnątrz może dla nieuważnego oka przypominać klasyczne Porsche 911 Carrera. Czyli jeżeli mamy takiego typowego gentleman driver, który bardzo lubi jeździć po różnego rodzaju kanionach, po górskich drogach, który wybiera się ze znajomymi pojeździć po Włoszech albo nawet po naszych polskich Beskidach, Tatrach i chce wydobyć tą pełną moc, usłyszeć ten silnik pomiędzy skalistymi urwiskami, to jest to samochód właśnie dla niego. Jest to auto, które na pewno dobrze zahamuje, jest to auto, które na pewno bardzo dobrze będzie przyspieszać z zakrętu, bo ma wolno ssący silnik, także nie trzeba czekać na turbo, żeby zdobyć tą moc, bo ta moc jest dostępna zawsze. A dodatkowo mówimy tu o rewelacyjnym dźwięku, bo jest to sześciocylindrowy silnik typu boxer, który kręci się do 9000 obrotów na minutę. Nie ma niczego mniej intuicyjnego z perspektywy kierowcy, jak zmienianie biegów przy 9000 obrotów na minutę. Bardzo jest to dziwne. Bardzo długo trzeba się przyzwyczaić do tego, żeby wydobyć ten dźwięk, że możemy to zrobić, że samochód nie wybuchnie, że można spokojnie poczekać, a trzeba trochę poczekać, zanim nastąpi moment zmiany kolejnego biegu. I jak już się wejdzie na te wysokie obroty, dźwięk, który jest wydobywany z tego samochodu razem z tą skrzynią PDK przypomina serię prawdziwych rajdowych GT4, GT3, które możemy zobaczyć na torach. Naprawdę robi to ogromne wrażenie. Każdy tunel próbowałem opuszczać delikatnie szybę i zredukować 2-3 biegi, żeby wydobyć dźwięk tego silnika. Robi to niesamowite wrażenie. Przy czym na początku powiedziałem, że samochód przyspiesza od 0 do setki w 3,9 sekundy. I to jest prawdą dla samochodu z manualną przekładnią. A auto, którym ja jeździłem, zostało wyposażone w 7-biegową skrzynię PDK, czyli dwusprzęgłową. I dzięki temu to auto jest szybsze od 0 do setki, bo robi to zaledwie 3,4 sekundy. Jednak na co dzień, jak sobie możecie wyobrażać, auto torowe na drodze trzeba być jednak przygotowanym na pewne kompromisy. I to oznacza na przykład twardsze zawieszenie, które nie wybacza większości dziur, które poczujemy na naszym kręgosłupie. To oznacza bardzo agresywne i szalenie precyzyjne, co jak się jedzie szybko, daje ogromną frajdę. Sterowanie i każdy nasz ruch na kierownicy bardzo szybko się odzwierciedla w tym, jak samochód skręca, co jest rewelacyjne zupełnie, kiedy jedziemy szybko. Trochę mniej przydatne, kiedy na przykład próbujemy zaparkować w mieście. Oraz auto, którym ja jeździłem, zostało wyposażone w nowe fotele kubełkowe od Porsche, które są bardzo wygodne, zdecydowanie wygodniejsze od tych poprzednich, które były przez pewien czas nazywane fotelami z Porsche 918, czyli z ostatniego Hyper samochodu od niemieckiej marki. Składają się, dzięki czemu mamy dostęp do tylnych siedzeń w samochodzie z kubełkowymi fotelami, ale nie są to najbardziej wygodne fotele na świecie. I teraz cena. 510 koni, auto torowe od niemieckiej marki premium. Auto, którym ja jeździłem, kosztowało 1 460 000 zł.
0: To duża cena, ale za to dostajemy ceramiczne hamulce, które nas nigdy nie zawiodą. Dostajemy wrażenia dźwiękowe, których może nam pozazdrościć nawet właściciel Lamborghini. Że jest to coś do rozważenia. A jednocześnie z zewnątrz, jeżeli tak bardzo nie chcemy się rzucać w oczy, no to wydaje mi się, że na spotkaniu zarządu, jak podjedziemy kolejną 911, to może specjalnie się nie wyróżniać. A niektórym właścicielom takich aut może na tym zależeć. Jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia z tego samochodu, filmy z nim, to serdecznie zapraszam na moje social media. Możecie mnie znaleźć jako Okiem Kierowcy, a na YouTubie jako M. Stachowiak. Tymczasem ja się żegnam i do usłyszenia za tydzień. Mikołaj Stachowiak.

0: jest powtórka.
1: Agnieszka Matan z nami. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Co oznacza, że będzie o Big Festiwalowskim. Ten festiwal już najbliższy weekend, piątek, sobota, niedziela w Płocku. Wiele słów już padło dookoła, bo my niezmiennie od tych 5 lat polecamy, zapraszamy, żeby poczuć to, co się dzieje, albo odczuć,

0: Jest parę takich wyjątkowych momentów i one oczywiście, gdybym teraz zaczęła je opowiadać, no to myślę, że one są wyjątkowe ze względu na różne meandry, nazwijmy to tak ładnie, meandry organizacji bądź rzeczy, które miały pójść lepiej, a poszły gorzej i w ostatniej chwili próbowaliśmy to poskładać, więc oczywiście takich przygód jest bardzo dużo, ale też faktycznie Big Festiwalowski z jednej strony jest takim festiwalem, na którym wszyscy są równi, bo na przestrzeni rynku płockiego czy kina Przedwiośnie, to nieważne, czy przyjechałaś jako gość, czy przyjechałaś jako główna gwiazda, która dostanie od nas dywan za całokształt twórczości i wkładu w komedię, spotykamy się w tych samych miejscach, nie ma żadnej strefy VIP, a z drugiej strony, no mamy jako organizatorzy taką przyjemność, że skoro wybieramy jedną osobę, która dostaje od nas ten dywanik, to to są jakieś takie wyjątkowe postacie dla komedii. W zeszłym roku Katarzyna Figura, pierwszy raz mogłam poznać panią Katarzynę tak na żywo i jest wspaniała postać. W tym roku Olaf Lubaszenko, bardzo się ekscytujemy, więc jest też taki prezent dla organizatorów, że możemy pobyć z ludźmi, którzy tworzyli komedię, którą my bardzo lubiliśmy. Nie tylko z ludźmi, którzy teraz na bieżąco działają i też są bardzo wartościowi i ważni, tylko trochę tak dotknąć przeszłości. I to jest bardzo miłe. O tym często myślę.
1: Myślę sobie, że mamy wiele, my jako kampus i Big Festiwalowski, punktów wspólnych, bo ja często myślę sobie o muzyce albo gościach muzycznych, których zapraszam, że to w sumie dla siebie to robię, a jak ktoś posłucha, to spoko. I wy chyba też tak macie trochę, że dla siebie po części robicie Big Festiwalowskiego.
0: Tak, absolutnie. Myślę, że każdy z nas odpowiedzialny za konkretną sekcję i rzeczywiście moja sekcja i w tym roku w ogóle wiele się wydarzyło, bo już nie jestem samotną organizatorką sekcji live komedii, tylko robię to z moją koleżanką, komiczką Martą Górniak, więc jesteśmy we dwie, ta organizacja się rozrasta i możemy dwie dzielić różne wyzwania ze sobą. To każdy odpowiedzialny za własną sekcję wybiera artystów i artystki oraz wydarzenia, które sam chciałby oglądać i za które bierzemy pełną odpowiedzialność, że według mojej opinii i mojego serca i wrażliwości to, co Państwo zobaczycie w sekcji live komedii, ale też oczywiście na całym Big Festiwalowskim, to są wydarzenia komediowe, które na pewno Was wzbogacą, pokażą Wam różne strony współczesnej komedii i mam nadzieję, że Was rozśmieszą. Jak nie, to proszę zgłaszać skargi do mnie i do Marty Górniak.
1: Macie formularz taki?
0: Jeszcze nie, ale może stworzymy.
1: Powiedzmy konkretnie o tym, co będzie się działo. Big Festiwalowski to 14, 15, 16 sierpnia w Płocku. Oczywiście program wisi czy w social mediach, czy na stronie, ale powiedz proszę, jak to wymyślałyście? Czego możemy się spodziewać, oprócz tego, że wiemy, że to są rzeczy związane z komedią i na żywo, i live?
0: Taką najważniejszą kategorią jest kategoria, powiem w języku angielskim, takiego show, czyli jakie są formy komediowe, kiedy ta komedia dzieje się na żywo i możesz przyjść do jakiegoś miejsca i to wszystko akurat będzie taka esencja tego w Płocku. No bo oczywiście będzie gala stand-upowa w szkole muzycznej, a tam Aleksandra Radomska, Kuba Rafalski, Jasiek Borkowski, Bartek Walos, Adam Van Bendler i teraz oczywiście się zakręciłam i Paulina Potocka oczywiście. I taka forma stand-upu jest Państwu wszystkim i nam wszystkim znana. Jednocześnie na scenie są bardzo różne charaktery i przedstawiciele i różnych stron Polski, i różnych rodzajów komedii, więc macie taki wieczór, że jest taka esencja ze stand-upu, co teraz na bieżąco się dzieje. Oprócz tego są spektakle improwizowane, to też już jest taki stały element, bo improwizacja jest ważną sztuką dla takiej żywej komedii i tu akurat będzie mój zespół, czyli kolektyw Śmiesznie, będziemy robić przegląd płockich awantur, ale również, tak jak na przykład w warszawskim klubie komediowym, bardzo często, niecodziennie powstaje nowy sketch show, ale jest to jedyne miejsce, które tak czynnie i aktywnie proponuje widzom przynajmniej co kwartał albo raz na pół roku nowy sketch show, na żywo grane skecze napisane przez komików i komiczki i będzie jeden ze sketch showów właśnie z klubu komediowego Przesuń w prawo albo gin. I będzie również spektakl teatralny po raz pierwszy, taki teatr prawdziwy, że są tam

aktorzy profesjonalni, zajmujący się także komedią. Jest to Klub Anonimowych Aktorów z Wrocławia. Tak się nazywa ten zespół i tak się nazywa ten spektakl. Jest to taki autotematyczny spektakl o losach młodych aktorów, jak sobie radzą na współczesnym rynku.

0: jest powtórka.
1: Agnieszka Matan z nami o Big Festiwalowskim. Ten festiwal już najbliższy weekend, piątek, sobota, niedziela w Płocku. Dużo rzeczy się będzie działo. Warto sobie do programu zerknąć i zaplanować te kilka dni w Płocku. A powiedz mi, bo ja kojarzę ciebie też mocno z Muzeum Memów. To jest też super inicjatywa, która no od 5 lat, nie? Od samego początku się rozgrywa w podziemiach kina Przedwiośnie?
2: W podziemiach kina w ogóle jestem pod wrażeniem, jakim wspaniałym miejscem jest kino Przedwiośnie oraz jak ma wiele zakamarków, które nam pozwala wykorzystać. Jak z jednego miejsca, które przede wszystkim ma sale kinowe, może być tam i klub festiwalowy, i dyskoteka, a w podziemiach miejsce na spotkania z różnymi ciekawymi ludźmi i Muzeum Memów. I jak Alek Pietrzak 5 lat temu, wymyślając Biga, powiedział też, że będzie chciał zrobić Muzeum Memów, to muszę przyznać, że my nie byliśmy bardzo entuzjastyczni, bo wydawało nam się, że to jest niemożliwe.
1: No bo muzeum i mem, no come on, nie?
2: I że to wszystko jest niemożliwe do zrealizowania. Jak ludziom tłumaczyć komedię, jak ludziom opisywać memy, tłumaczyć obrazki. Było to w naszej wyobraźni związane z jakąś absolutną cringe'ową, ale okazało się w ogóle, że Alek miał super pomysł i że kiedy podeszliśmy do sztuki memicznej naukowo i tak powiedziałabym wręcz etnograficznie, to sami nauczyliśmy się bardzo dużo. W każdym roku ten nasz zespół kuratorski nieco się zmienia. Ja w nim jestem od 3 lat i tak, żeby odpowiedzialnie opisać mem, albo dlaczego akurat takie ułożenie postaci, albo skąd się wziął ten dziwny ludzik, powiedzmy tak to nazywając, to jest ogrom pracy merytorycznej i na szczęście też już różni ludzie i badacze i badaczki zajęli się tym, więc możemy nieco skorzystać z ich wiedzy. A w tym roku mamy taki temat związany z sentymentem, bo coś się wydarzyło, że Polacy i Polki i w ogóle ludzie na całym świecie są trochę bardziej sentymentalni niż dotychczas. Na przykład to wyzwanie, że wszyscy udawaliśmy przez jakiś tydzień w internecie, że jest znowu 2016. I bez względu na to, ile ktoś ma lat, czy 40, czy 20, ci ludzie, co mają 20, pokazywali, jacy byli malutcy i co tam robili, w co się ubierali, a milenialsi tak zwani, no to przeżyli swoją ekstazę. No bo to jest te 10 lat wstecz, to jest jakiś taki czas nieograniczonej szczęśliwości, taki bez troski, bez COVID-u, wojen i niepokojów i pełen nadziei na lepsze jutro oraz no jednak wszyscy byliśmy młodsi oraz bardzo dziwnie ubrani, więc ten 2016 opanował internet i o nim opowiadamy też w muzeum i wszystko w tym roku, oprócz stałej wystawy, bo część stała pozostaje niezmienna. Niektóre takie stare artefakty, albo już powiedziałabym nieaktualne analizy zostały usunięte na rzecz nowej części, która dotyczy tego sentymentu i takiej naszej historii przeglądania. I przyjeżdża do nas Agnieszka Wróbel, która prowadzi profil Sentymenty na Instagramie Sentymenty oficjalnie. Ekspertka od sentymentów.
1: A też e-booka napisała.
2: Tak. Więc badaczka, pisarka, powiedziałabym sentymentalistka i osoba o ogromnym poczuciu humoru. Mam nadzieję, że nam wytłumaczy, dlaczego teraz tak nurkujemy w stronę, w kierunku tego sentymentu. I będzie Andrzej Rysuje, Andrzej Milewski, co nas bardzo cieszy, bo jest jednak bardzo znanym rysownikiem i człowiekiem, który niezmiennie od tylu lat prawie codziennie musi wymyślić żart na temat codzienności, rzeczywistości polityczno-społecznej. I Ole Krajewski, i Matylda Damięcka, jej prace będą pokazywane w tym roku w muzeum. Więc jeżeli ktoś myśli, jak słyszy Muzeum Memów i tak się podśmiewuje, tak się mówi po polsku?
1: Tak.
2: Chciałam powiedzieć brzydko, pod nosem robi takie, haha, ciekawe, co ja tam mogę zobaczyć, to mogę państwu powiedzieć, że bardzo wiele, tam jest kilkanaście sal i bardzo dużo wiedzy i bardzo dużo humoru różnorodnego.
1: Ja od razu ponownie dorzucam, że warto sobie program sprawdzić, bo niektóre rzeczy to trzeba z wyprzedzeniem. Pamiętam, że gala stand-upu zawsze się jakoś tak wyprzedawała szybciutko, ale niektóre rzeczy są ogólnodostępne i można sobie od Big Lebowskiego przez różne inne atrakcje bez bileciku pochodzić.
2: Można. Oczywiście pewnie marketing naszego festiwalu będzie mnie bił, ale to, co jest rzeczywiście bardzo ważne, to fakt, że nasz festiwal jest dostępny. Relatywnie porównując w ogóle koszt karnetu festiwalowego na Big Festiwalski do wielu festiwali, jest on o wiele tańszy, ale też są rzeczywiście, tak jak mówisz, wydarzenia, na które nie trzeba mieć biletu i zazwyczaj są to wydarzenia, które są na rynku, a na rynku w tym roku jest bardzo dużo spotkań z ludźmi znanymi, z Olafem Lubaszenką, z, nie chcę oszukiwać, wydaje mi się, że Adam Woronowicz, na pewno Dobromir Dymecki, tutaj fajni 1670 powinni być bardzo zadowoleni, bo będzie zadowoleni, będzie Dobromir Dymecki i będzie Kirył Pietruczuk. Oni będą brali udział w różnych panelach, więc wszystkie panele, wszystkie rozmowy są na rynku i one są dostępne. Są koncerty na rynku. Będzie Warszawska Orkiestra Sentymentalna, będzie Bowska w sobotę, więc to wszystko jest dla państwa. Ale też jest podcast Samiec Beta razem z Zosią Sokołowicz. Będą w kinie rozmawiali o tym, czy tęsknimy za jednym z bohaterów znanego filmu Olafa Lubaszenki, czyli za bohaterem z filmu Chłopaki nie płaczą. Tytuł brzmi, czy tęsknimy za psikutasem? Tak się nazywał ten bohater. Jeżeli państwo nie mieliście okazji obejrzeć tego starego hitu.
1: Bez S.
2: Bez S. Bo za psikutasem bez S, bo porozmawiają tutaj nasi komicy i analitycy rzeczywistości o tym, czy jednak za czymś z takiej dawnej męskości z lat 90. troszkę tęsknimy.
1: Bardzo dużo będzie się działo w ramach Big Festiwalowskiego. Ja dorzucę, że Radio Campus na żywo audycję będzie nadawało w sobotę z rynku 18.30, 20. Na pewno Aga też tam będzie. Powiedz proszę, najgorsze pytanie pewnie ever, czy jest coś, albo czy masz kolejność wydarzeń z tego rocznego Big Festiwalowskiego, że tak sobie myślisz, no waliłoby się i paliło, ale muszę iść, zobaczyć?
2: Ja myślałam o tym dzisiaj, ale ze względu na to, że młodzi członkowie mojej rodziny, czyli moja bratanica i mój bratanek, którzy mają lat kilkanaście, zapytali, co jest dla nich i co bym im poleciła. I więc myślałam o tym z takiej perspektywy młodego widza, no bo dla takiego malutkiego widza jest w tym roku Kicia Kocia, jest Za duży na bajki to jest 3, to już jest trzecia część. Polecam wszystkim, to jest wspaniały film familijny, doskonały. Ale i chciałam tak to moje towarzystwo wysłać na film też po prostu, żeby na Kicie Kocie są już troszkę za duzi. To LARP koniecznie, bo też to, co jest istotne i pewnie o tym opowiadał Alek, jak był u was, to to, że można nadrobić współczesne komedie i współczesne komedie polskie. Nie tylko zaglądamy do przeszłości, czyli do wspaniałego uniwersum Olafa Lubaszenki, ale też do filmów, które są teraz były w kinach albo będą w kinach. I LARP, to myślę, że to jest film, który powinien obejrzeć każdy człowiek mówiący w języku polskim, będący na festiwalu. Albo nawet nie mówię, nie wiem, dlaczego powiedziałam, przecież może być w innym języku też. Nieważne, po prostu każdy człowiek powinien to obejrzeć. I będą też z filmów Kandydaci Śmierci. Brzmi to jak mroczny film, ale jest to najkochańszy, najwspanialszy dokument o ojcostwie i o rodzinie, jaki powstał na ziemi, według mnie. Więc warto nie porzucić filmów na rzecz wydarzeń na żywo, ale też po prostu przygotować się na to, że nie będziecie państwo mieli dużo wolnego, nie będzie jakiegoś nadmiernego leżenia w ciągu dnia, tylko trochę trzeba będzie pobiegać między jednym a drugim, ale wszystko jest na tak niewielkiej przestrzeni kina i rynku, który jest 5 minut od kina, że jak coś się skończy, wy wyjdziecie, nagle traficie już na inne spotkanie, te spotkania same i te wydarzenia będą same do was przychodzić, zobaczycie.
1: To wszystko w ramach Big Festiwalowskiego. Piątek, sobota, niedziela, ten najbliższy weekend w Polsce. Wszystko będzie się rozgrywało. Aga Matan była z nami. Dziękuję pięknie.
2: Bardzo dziękuję.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Radio Campus.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że hudu, że kolor szok i że na Irco Daklan. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie

bracie, powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdian, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak bez mes Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten no

Ani na lon to prdasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czekaj kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej co teraz i tu. Bo zanim na lądu, prdasz tych wspomnień tryb. To

0: odcinek pod tego, wrócimy do...
1: Akademickie Radio Campus.

Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Same sztosy.

0: Virgin. Reklama.
1: Rajd dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Reklama.
2: 11.30. Alicja Stodulska.
3: Akademicki Radio Campus.
2: Defilada i utrudnienia na Wisłostradzie. Tłumy w Zakopane, a na koniec komentarz Bersepena z Formuły 1.
3: Wiadomości.
2: Głównym punktem obchodów Święta Wojska Polskiego jest defilada na Wisłostradzie. Rozpocznie się o godzinie 12. Połączenia z Wisłostradą nie będą miały trasa Armii Krajowej i most Grota Roweckiego, Aleja Solidarności i most Śląsko-Dąbrowski oraz most Poniatowskiego. Od strony Mokotowa kierowcy pojadą z Wisłostrady wyłącznie na trasę Łazienkowską w kierunku centrum lub na most Łazienkowski. Autobusy pojadą objazdami. Utrudnienia potrwają do godziny 16. Parlament Europejski jest gotowy rozpocząć negocjacje z Radą UE w sprawie wprowadzenia cyfrowego euro. Jednocześnie Europejski Bank Centralny przygotowuje się do pilotażu, który ma ruszyć w drugiej połowie przyszłego roku. Europa potrzebuje cyfrowego euro, ponieważ musimy zaradzić niedopuszczalnemu poziomowi zależności w obszarze płatności cyfrowych. Jesteśmy w 100% zależni od dostawców spoza UE oraz od decyzji podejmowanych poza Unią Europejską. Mówił hiszpański poseł do Parlamentu Europejskiego Fernando Navarrete. Pełna wypowiedź dostępna na portalu Newseria. Cyfrowe euro ma być łatwe w użyciu i przystępne ze względu na podobieństwo do innych rozwiązań w zakresie płatności cyfrowych. Zgodnie z projektem celem cyfrowego euro jest uzupełnienie banknotów i monet, a nie ich zastąpienie. Bank szacuje, że jeśli przepisy w tej sprawie udałoby się przyjąć w tym roku, pierwsza emisja cyfrowej waluty mogłaby nastąpić w ciągu 3 lat. Zakopane przeżywa weekendowe oblężenia. Tatrzańska Izba Gospodarcza ocenia, że liczba turystów jest nawet o 18% większa niż podczas ostatniego Sylwestra. Największą grupę odwiedzających stanowią turyści krajowi, ale na Podhalu nie brakuje również zagranicznych gości, m.in. z krajów arabskich i Europy Zachodniej. Na zakopiańskich drogach lokalnie tworzą się duże zatory, szczególnie na głównych trasach dojazdowych i w rejonie najbardziej uczęszczanych atrakcji.
3: Sportowy Campus.
2: Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 Holender Max Verstappen z zespołu Red Bulla przyznał, że choć ma 28 lat, to nie jest pewny swojej sportowej przyszłości. Podobne rozterki towarzyszą dwukrotnemu mistrzowi Hiszpanowi Fernando Alonso. Obaj od początku tegorocznego sezonu krytykują nowe przepisy wyścigowe wprowadzone przez Federację F1 i zastanawiają się, czy zdecydują się na zmianę. Nie zdecydowali się jeszcze w sprawie swoich startów w następnym sezonie, choć mają kontrakty obowiązujące w 2027 roku, a Verstappen nawet do sezonu 2028.
4: Radio Campus. Same sztosy.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.

0: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
1: Flavor D, Skala.

Оксана Штосе. Академический радиокампус.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.

0: Rysują na szlaki, nadając kolender, szybujący jak ptaki.
1: Zróbmy kawałek,
0: ale w jaki sposób?
1: Zróbmy na sposób powstania kosmosu.
0: Dla wszystkich osób świeci chaos,
1: wszystkim bliskim sercu śliwka i fokus.
0: Zróbmy kawałek,
1: dobra, ale gdzie?
0: Zróbmy kawałek jak wałek na giełdzie.
1: Co to będzie, jak to przejdzie?
0: Będzie rosło napięcie.
1: Zróbmy kawałek,
0: ale w jakim stylu?
1: Cudowna podróż po winylu.
0: Od paru minut obrany azymut,
1: rymów brud, cud dymu.
0: Chilluj.
1: Chilluj.
0: Zróbmy kawałek.
1: Kawałek czego?
0: Czegoś niepowtarzalnego.
1: PFK jego, posłuchaj tego.
0: Brzmienie serca wpadające do ucha jak mucha.
1: Zróbmy kawałek jak
0: ucha.
1: Ściągam MP3 z sieci
0: jak ucha.

0: i oczy w nocy spokój jak zalej.
1: Krótkotrwały jak płomień zapałek.
0: Zróbmy kawałek latający holender.
1: Zagra fader, stopa, hi-hat, werbel i bas.
0: Tworzący hałas, cała sala.
1: Cała sala naraz
0: oszalała.
1: Zróbmy kawałek.
0: Nie mam pytań.
1: Znikam.
0: Znikam.
1: Znikam.
0: Znikam.
1: Znikam.
0: Znikam.
1: Znikam. Znikam.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
3: 13.30, Wojciech Kopacz.
4: Akademicki Radio Campus.
3: Trwa święto Wojska Polskiego. Na Islandii referendum w sprawie Unii Europejskiej. O wyniku może zdecydować Polonia. Legia Warszawa znów zwycięska.
4: Wiadomości.
3: Dziś święto Wojska Polskiego. W Gdyni rozpoczęły się uroczystości marynarki wojennej. W obchodach biorą udział premier Donald Tusk oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Mówi premier Donald Tusk.
5: Jesteśmy tutaj po to, żeby ten list otwarty, bo parada morska i defilada w Warszawie to jest taki list otwarty do naszych sąsiadów, do naszych sojuszników i do naszych wrogów. Jesteśmy dobrze przygotowani. Ciężko pracujemy, żeby Polska była bezpieczna.
3: Główna atrakcja, parada morska na Zatoce Gdańskiej, powinna rozpocząć się w ciągu najbliższych minut. Zgrupowanie 20 okrętów polskich utworzy armadę ciągnącą się od gdańskiego Brzeźna aż do Gdyni. Pod koniec sierpnia Islandia zdecyduje, czy wznowić negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Szanse w referendum rozkładają się porówno. Przeważyć może poparcie kilkutysięcznej islandzkiej Polonii. Wznowienie rozmów o przystąpieniu do Unii popiera między innymi islandzki polityk o polskich korzeniach Paweł Bartoszek. Według niego członkostwo Islandii we wspólnocie i przyjęcie przez kraje euro byłoby korzystne dla portfeli Islandczyków. Zarówno stopy procentowe, jak i inflacja na Islandii są wyższe niż w Unii Europejskiej. Co więcej, w strefie euro kredyty mieszkaniowe są dużo tańsze. Szef Islandzkiej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Bartoszek ocenia równocześnie, że przedmiotem sporu w rozmowach z Unią może okazać się rybołówstwo. To filar tamtejszej gospodarki. Gdyby Islandia weszła do Unii, byłaby największym producentem ryb we wspólnocie. Jednocześnie Reykjavik chce zachować nad tym sektorem gospodarki pełną kontrolę. Referendum dotyczące powrotu Islandii do rozmów akcesyjnych z Unią Europejską już 29 sierpnia. Władze Warszawy zapraszają na cykliczne i specjalnie przygotowane wydarzenia. Wśród nich na przykład jazz na Starówce, potańcówki na Ochocie i w Ursusie, czy silent disco na Woli. Oprócz tego członkowie projektu Dzielnica Wisła, realizowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa, zapraszają na plażę Saska, gdzie już za 2 godziny zacznie się koncert w ramach trzeciej odsłony Festiwalu Plaż.
4: Sportowy Kampus.
3: Legia Warszawa szybko wróciła na ścieżkę zwycięstw po pierwszej stracie punktów w nowym sezonie PKO BP Ekstraklasy. W piątkowym meczu zespół prowadzony przez trenera Marka Papszuna zwyciężył na własnym boisku z zespołem Radomiak Radom z wynikiem 5-0 i przejął prowadzenie w tabeli.
6: Zbiorowało 6 zawodników, w tym młody zawodnik Akademii. Dodatkowo zrealizowaliśmy taki cel krótko czy średnioterminowy, tak to nazwijmy. W 4 meczach założyliśmy się sobie, że to będzie minimum 10 punktów i te 10 punktów zdobyliśmy, więc brawo i gratulacje duże dla zawodników, dla całego sztabu.
3: Skomentował Marek Papszun na konferencji pomeczowej. Dzięki wygranej Legia jest pewna miejsca na czele stawki, przynajmniej do następnej serii spotkań. W ostatnich tygodniach kroku dotrzymywał jej wyłącznie Lech Poznań, który prowadził w tabeli z lepszym bilansem bramek.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.
3: 14.30, Alicja Stodulska.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Atak Ukrainy w głębi Rosji. Wypowiedź Przemysława Czarnka z okazji Święta Wojska Polskiego. A na koniec wspomnę o meczu Lecha Poznań w Lidze Europy.
4: Wiadomości.
3: Ukraińskie rakiety Flamingo zaatakowały Centrum Rakietowo-Kosmiczne Progres w obwodzie samarskim w Rosji. Taką informację przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram. Dodał, że uderzyli również w lotnisko Sewastopolskie, gdzie stacjonują samoloty przenoszące rakiety, które Rosjanie wykorzystują do ataków na Ukrainę. Z kolei rosyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że ostatniej nocy siły obrony przeciwlotniczej przechwyciły i zniszczyły około 600 ukraińskich dronów. Podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Kodniu Przemysław Czarnek oddał hołd żołnierzom, bohaterom Bitwy Warszawskiej i obrońcom polskich granic.
5: W sposób szczególny dzisiaj czcimy i oddajemy szacunek wszystkim dzisiejszym żołnierzom Wojska Polskiego w dniu ich święta. Wszystkim wspaniałym obrońcom naszych granic. Wszystkim, którzy służą po to, żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie w czasach niełatwych, w czasach trudnych.
3: W swoim przemówieniu wspomniał o potrzebie szacunku dla polskich żołnierzy i przypomniał o wielkim poświęceniu polskiego dowództwa i wielu innych żołnierzy. W najbliższych dniach będą wysokie temperatury. Na czas wydarzeń związanych z defiladą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zapewnia wodę zarówno dla żołnierzy, jak i publiczności. 3 beczkowozy i 2 zraszacze są w rejonie multimedialnego parku Fontan w miejscach uzgodnionych z wojskiem. Z kolei 2 beczkowozy pojadą na piknik przy Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli. Lokalizacje Poidełka z warszawską kranówką czy otwarte miejsca chłodu dostępne w serwisie mapowym na stronie Miasta Stołecznego Warszawa. I przejdziemy do Ligi Europy, gdzie w piątkowy wieczór w Mistrzowie Polski rozegrali rewanżową potyczkę w Klaksvik w trzeciej rundzie kwalifikacji. Podobnie jak Legia Warszawa zwyciężyli 5-0 i tym samym zapieczętowali swój awans.
6: Przekonujące zwycięstwo, ale nie było aż tak łatwo, jak wynik pokazuje, bo powiedzieliśmy, że tutaj będzie ciężko, sztuczna murawa, wiedzieliśmy, jak przeciwnik gra, że grają bardzo bezpośrednio i to zawsze stwarza jakieś zagrożenie, bo dużo jest po prostu przypadków w takiej grze. My jesteśmy po prostu dużo lepsi, to pokazaliśmy, ale to nie było takie łatwe wyjść tutaj i wygrać 5-0, nie stracić bramki. Myślę, że możemy być naprawdę zadowoleni.
3: Mówił po meczu obrońca Lecha Poznań Mateusz Skrzypczak. Planowany na tę kolejkę mecz z Wisłą Płock ekipa z Wielkopolski rozegra w późniejszym terminie.
4: Tu Campus 97,1 FM.

0: 15.30, Alicja Stodulska.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Rusza kolejny w tym roku remont torów tramwajowych, tym razem na Puławskiej. Przemówienie prezydenta na defiladzie, a na koniec pogoda.
1: Wiadomości.
0: Prezydent Karol Nawrocki w swoim przemówieniu do uczestników defilady wojskowej w Warszawie i mieszkańców podkreślił, że naród polski doskonale zna cenę płaconą za niepodległość, wolność i prowadzenie wojny.
2: Duch tego narodu zna cenę wolności, niepodległości i cenę wojen. Ona bije z każdej polskiej gminy, polskiego powiatu, z każdego regionu Polski. Widać ją także tu, w naszej stolicy Warszawie.
0: Karol Nawrocki dodał, że 15 sierpnia to Dzień Wdzięczności także wobec dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego. Wcześniej prezydent wraz z małżonką Martą złożyli wieniec przed warszawskim pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Tramwajarze rozpoczną remont torowiska na ulicy Puławskiej od pętli metro Wilanowska do pętli Wyścigi. Oznacza to nieuchronne utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej i kierowców. Już dziś tramwajarze zwężą o jeden pas jezdnię Puławskiej w stronę Ursynowa od Alei Wilanowskiej do węzła Zrzymowskiego. Zamkną także pas przy torowisku i tymczasowo zlikwidują buspas. Prace remontowe obejmą wymianę toru, budowę nowego odwodnienia, wyremontowanie przystanków tramwajowych wzdłuż całej trasy, a pętla Wyścigi otrzyma oświetlenie. Prace na Mokotowie i Ursynowie potrwają do listopada, ale tramwaje powrócą na część tej trasy już na przełomie września i października.
1: Sportowy kampus.
0: Sukces Polki na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Polska chodziarka Katarzyna Zdziebło ze srebrem na dystansie maratońskim. Wygrała Włoszka Sofia Fiorini, a brąz wywalczyła Hiszpanka Raquel González. Katarzyna Zdziebło wróciła na podium po kilkuletniej przerwie. 4 lata temu w Eugene została mistrzynią świata w chodzie oraz zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy. Tak skomentowała swoje osiągnięcia.
3: To jest naprawdę niesamowite uczucie. Mieć ten medal w ręku, po 4 latach mieć medal. Dystans maratoński nie jest łatwym dystansem, naprawdę trzeba się natrudzić, żeby taki medal wywalczyć. Trasa nie była łatwa, końcówka była bardzo ciężka, ale dlatego ten medal myślę, że smakuje jeszcze lepiej.
0: To 4 medal Polaków podczas czempionatu w Birmingham. Wcześniej Ewa Swoboda wywalczyła srebro w biegu na 100 metrów. Pia Skrzyszowska była druga w biegu na 100 metrów przez płotki, a Jakub Szymański zajął 3 miejsce w biegu przez płotki na 110 metrów.
1: Pogoda.
0: Polska jest pod wpływem wyżu nad Ukrainą. Napływa gorąca zwrotnikowa masa powietrza. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniosło 1002 hektopaskale i przewiduje się spadek ciśnienia w kolejnej części dnia. Wiatr będzie słaby, a niebo bezchmurne. Temperatura maksymalna wyniesie około 30 stopni Celsjusza.

0: avoid, I swear, perhaps. So familiar.
1: I miss you.

0: Sobota minęła godzina 16, startuje tutorial na antenie Radia Campus. Jest pan Kuba, dzień dobry.
1: Jest pan Kamil, dzień dobry.
0: Jesteśmy w komplecie i dziś sięgniemy po coś... No właśnie, chciałem powiedzieć, że coś nietypowego, z drugiej strony bardzo typowego, bo z jednej strony nawiązuje to do klasyki nowoczesnych gier komputerowych, chyba takie trzeba nazwać, a tak na dobrą sprawę jeszcze wcześniej, bo i do gier typu arcade'owych, takich na jeszcze zanim komputery i konsole stały się modne, ale chodziło się do miejsc, które posiadały stacjonarne gry, gdzie wrzucało się wtedy 1 złoty i można było pograć na przykład w... Nie pamiętam, jak te gry się nazywały. No na pewno był Street Fighter, na pewno był Tekken, była jeszcze taka gierka z Formułą 1.
1: Okej. Okay.
0: No i Pac-Man oczywiście.
1: No i Pac-Man.
0: Od tego się zaczął. Chociaż ja muszę przyznać, że w Polsce Pac-Mana chyba nigdy nie spotkałem takiego, jak byłem dzieckiem. Że potem ten Pac-Man gdzieś tam się przewijał, ale chyba już...
1: Czy może jakiś Tetris?
0: Wracając do sentymentu, myślę, że na takich masz automatach też Tetrisa chyba nie widziałem. Szczerze. Myślę, że przodował tutaj Street Fighter i Tekken. I właśnie... W nawiązaniu do tego Tekena dzisiejsza audycja będzie, choć nie do końca, bo wiele lat minęło, tak na dobrą sprawę, od momentu, kiedy grało się w tamtego Tekena. Oczywiście ta seria nadal, chyba nadal żyje. Nie wiem, dawno w Tekena nie grałem, szczerze.
1: Myślę, że żyje.
0: Żyje. Tak. No, do tego oczywiście powstawały całe kolejne uniwersa gier bijatykowych, by wspomnieć tu o chyba... Pewno w Japonii by się obrazili, ale najpopularniejszym w tym momencie, czyli Mortal Kombat. A no Mortal Kombat też w tym samym czasie wychodziło na tych takich dużych maszynach do grania w gry. No to przecież też było Mortal Kombat. No tak, ale pojawiła się nowość, coś z czym jeszcze nie mieliśmy prawa obcować, czyli Marvel Tokken Fighting Souls.
1: Tokken jak Tekken, co?
0: Tak
1: brzmi.
0: Niech będzie. I co ciekawe, jest to gra pod szyldem PlayStation, ale za jej stworzenie nie odpowiada żaden zespół Sony, żaden deweloper jakby ten pod Sony, tylko sięgnięto po Arc System Works, które jakby zna się na robieniu tego typu gier. I muszę powiedzieć, że to była pierwsza, najważniejsza i strzelona prosto w bullseye decyzja, którą podjęto przy robieniu tej gry, że oddano to ludziom, którzy się na tym znają, będą wiedzieli, jak to zrobić, bo w tej grze niewiele jest rzeczy, które znalazły się tam przez przypadek. Po prostu. No i teraz tak, wracamy, a nawet nie wracamy, tylko zaczynamy oczywiście od pierwszego członu tej gry, czyli od Marvel. No i to mówi wam wszystko. Znaczy, obcujemy z grą typu bijatyka w uniwersum Marvelowym. I od razu wam powiem na początek, że tu będzie jedna z niewielu rzeczy, o które ja się będę czepiał, ponieważ obcujemy tylko i wyłącznie z 20 postaciami na premierę gry.
1: Tylko.
0: Co uważam, że jak na uniwersum Marvela, no to niewiele.
1: Ale tymi najpopularniejszymi widzę.
0: No, też nie tylko, nie szczerze tylko. Mówiąc. Zdarzają, no tak, ale no jest to taki core Marvelowy, no wiadomo, że będzie tam i Wolverine, i Spider-Man, Hulk, Iron Man, oczywiście wszystkich tych
1: Captain America.
0: Tak, tak, no cała ta plejada marvelowska taka z jednej i drugiej strony, bo zarówno villains, jak i heroes się tam pojawiają, aczkolwiek to nie ma aż tak dużego znaczenia. Ponieważ, tylko 20 i to będę się czepiał trochę, bo uważam, że mogłoby być ich więcej, aczkolwiek znajdę również podczas dzisiejszej audycji wytłumaczenie, dlaczego 20 jest okej na początek. Że liczę na to, że będzie więcej, no ale że spróbuję jeszcze tych 20 obronić, więc trochę się czepnę, ale trochę będę tego też bronił. Ale to może za chwilę, bo w ogóle na początek to powinniśmy od czego zacząć przy grze bijatykowej.
1: Od czego?
0: No,
1: nie wiem, ja na przykład bym zaczął od tego, jak ci się tam bijatykowało.
0: Błąd! Zaczniemy od fabuły!
1: Aha, okej.
0: Ale o fabule to za chwilę.

0: Okay. You breathe, all right? Let's go.
1: Dosyć nietypowo, przy grze bijatykowej zaczniemy od fabuły, proszę pana, bo jest fabuła, żeby nie było.
2: I dialogi są?
1: Wiesz co, dialogów, są, wszystko jest to przedstawione w takim marvelowym kontekście, czyli bardzo komiksowo. Mhm. Okazuje się, że naszą planetę Ziemię postanowił odwiedzić pewien champion w towarzystwie takiej swojej atendentki, kogoś, jakiejś takiej zapowiadaczki, speakerki, która to oznajmia wszemi wobec, że przyleci na Ziemię champion, który będzie się championował oczywiście z wybranymi jakby bohaterami z tej planety. No i jeżeli pokonają oni championa, to champion da im spokój, a jak champion wygra, to zniszczą planetę.
2: Aha.
1: No proste, nie? No i ten champion mówi, że fajnie na tej ziemi, macie tu jakich bohaterów, ale oni nie są tacy najmocniejsi, ja jestem bardzo mocny, to dam wam szansę w czteroosobowych zespołach.
2: Okej.
1: Okay. Rozumiesz? Tu jest pierwszy twist już do tego.
2: No dobra.
1: Czyli jakby już zapamiętaj to, w tej grze wybierasz nie tylko jedną postać, ale dobierasz do niej jeszcze trzech kompanów, tworząc po prostu czteroosobowe drużyny. Takich drużyn w tej opcji fabularnej na samym początku jest 5, więc 5 × 4...
2: 20.
1: Dobrze! Widzisz, wszystko układa się w jedną zwięzłą całość, więc tych 20 bohaterów podczas przechodzenia kampanii jakby z każdego z nich skorzystasz. Oni są dosyć logicznie, a może czasem nie do końca połączeni w te drużyny i każda z tych historii jest nieco po prostu osobnym epizodem. No i co tak na dobrą sprawę tyle, jeśli chodzi o fabułę. Czego mógłby się spodziewać w fabule w tego typu grze, nie?
2: Ale...
1: Oczekiwania są niewielkie.
2: No dobra, ale tak się zastanawiam, czy tu rzeczywiście jakieś mogą zajść decyzje, możemy do czegoś doprowadzić, czy są to jakieś zakończenia?
1: Nie ma plot twistów.
2: Okay.
1: Wiesz, co się wydarzy.
2: Czy ta planeta może zostać zniszczona?
1: To odpowiesz sam, tak? Ale wiesz, jaki jest cel gry, nie?
2: Tak.
1: Obronić Ziemię za pomocą 4 bohaterów. Razy 5, bo tyle jest tych historyjek i tyle jest tych zespołów. I uwaga. Sugeruję po przejściu samouczka, bo najpierw przed tą fabułą jeszcze jest samouczek, który ci pokazuje tak naprawdę wszystkie mechaniki, które być może potem ci się przydadzą, a na pewno powinny ci się przydać. O, może takiego sformułowania użyjmy. Ja polecam z tą fabułą zostać, ponieważ ona jest świetnym wprowadzeniem do poznania wszystkich 20 bohaterów. Ponieważ po prostu się z nimi przetrzesz, chcąc, nie chcąc, podczas tych potyczek, które będą cię czekały. I będzie to dosyć istotne, ponieważ wydawać by się mogło, że tu wszystko jest proste, łatwe i przyjemne, nie? Maszowanie przycisków, 4 bohaterów, pewno jakieś kombosy, coś tam można wykminić, pewno jakiś blok i tyle, nie?
2: Znaczy, wiesz, ja tu nadal w głowie mam tak wiele pytań do tego, jak to jest rozwiązane.
1: Dobrze.
2: 4 bohaterów, teraz... bo wiesz, mam w głowie Tekena, jeden na jeden, a tu nagle 4 na 1.
1: Znaczy, jest 1 na 1, ale są możliwości jakby podmieniania się w trakcie gry, nie? W sensie nie jest tak, że masz 4 na planszy, tylko ich jest 4 w teamie. Trochę jak w wrestlingu,
2: dobra,
1: nie?
2: Okej, okay, rozumiem.
1: Zrobić tap i wchodzi ci inny bohater i oni również między sobą łączą się w kombosy.
2: Jasne.
1: Podczas których możesz zdecydować, czy ten bohater, z którym się kombosujesz, ma zostać na planszy jako ten, który będziesz kierował, czy ma wrócić do narożnika, tak? Wirtualnego narożnika, nie? I czekać na swoją kolej. Ale co istotne na początek, to to, że każdy, i tu będę bronił tej 20, uwaga, proszę się skupić, każda z 20 postaci, którą możesz sterować w tej grze, jest unikatowa. I wszystko w niej jest unikatowe. Łącznie z poruszaniem się, szybkością, atakami, kombosami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc każdy model postaci spośród tych 20 ma swój unikatowy sposób walki i poruszania się. Stąd powiedziałem, że z jednej strony czepiam się 20, bo wydaje się to mało, no ale z drugiej strony stworzyć 20 działających postaci na premierę i one naprawdę działają, to jest to nie lada wyzwanie i muszę przyznać, że jest to wyzwanie, z którym poradzono sobie, nie wiem czy wzorowo, ale bardzo dobrze. W sensie czuć, że Hulk to Hulk. Czuć, że Iron Man to Iron Man, a że Spider-Man to Spider-Man. Jakby i to faktycznie na ekranie waszego monitora, tudzież telewizora, ogarniecie, że to nie jest to samo, nie? Że to nie są tylko i wyłącznie kostiumy, ale faktycznie czuć, że model poruszania się tych postaci jest zupełnie inny. No i dlatego powiedziałem o tej fabule, mimo że ona nie jest ani jakaś super długa, bo ją w kilka godzin przechodzisz, bo to są po prostu walki i jakieś tam komiksy pomiędzy nimi. Całkiem fajne i przyjemne, czasem śmieszne, zabawne, ładnie zrobione, no bo w końcu to Marvel. No ale nie doszukiwałbym się tam tego, co w tej grze jest najważniejsze, bo ta fabuła jest jedynie wprowadzeniem do tego, co czeka was później, a potem będzie się działo.

0: więc co dalej, panie Kubo, jeśli chodzi o Marvel Token Fighting Souls po przejściu kampanii, potem co dalej? No więc, no tu dalej zaczyna się zabawa w to, jakby czym te gry stoją, czyli poszukiwaniem nie do końca tylko i wyłącznie swojej ulubionej postaci, ale w ogóle swojego ulubionego kwartetu, który oczywiście w zależności od tego, jak go dobierzesz, tak będzie się kombował i tak będzie się łączył, co też jest w ogóle super, że jakby tych, chciałem powiedzieć, że jest nieskończenie wiele kombinacji, ale z matematycznego punktu widzenia jest ich skończenie wiele, no bo połączeń między postaciami możesz zrobić 4 do... Do której? Do 20 potęgi, tak?
1: Chyba tak.
0: To mogłem się walnąć, drodzy państwo. Jak jest tu jakiś matematyk, to proszę mnie nie poprawiać. Naprawdę to był najgorszy przedmiot z możliwych. I to, że ja już to wymyśliłem, jak to mogłoby brzmieć, to już jest dużo. Może to nie jest prawda. No ale jakby jest skończone.
2: Brzmi już dużo.
0: No bo masz czterech bohaterów, z którymi każdy może się połączyć z...
1: Czwórką.
0: No ale nie z czwórką, bo odejmujesz... jakby jeszcze tych, których już wykorzystałeś. No dobra, to państwo se policzą. No mogłem to, wiem, że mogłem wpisać to w czata. No dajcie mi spokój. Już nie będę, jest ich dużo, bardzo dużo, ale liczba jest skończona. Jest co robić. Jest czego szukać. No może tak. I postawmy tu kropkę, jeśli chodzi o rozważania matematyczne. Tak. Dużo. Mimo, że tylko 20, to 20 łączenie w czwórki jest dużo.
2: Wychodzi tyle. Dużo, tak.
0: Więc jak już zaczniecie tego maina swojego robić, i sobie pomyślicie, o, Kapitan Ameryka fajny. To do tego Kapitana Ameryki trzeba sobie dobrać kolejnego i do tego kolejnego z Kapitanem Ameryką, niech to będzie Spider-Man, dobrać sobie następnego i pomyślcie, a, jeszcze lubię Green Goblina. No, ale okazuje się, że ten Green Goblin z tymi trzema, co ty już ich wybrałeś, to może tak średnio, może do tego Goblina trzeba dodać Duma i on wtedy będzie działał. A Doom jeszcze ze Spider-Manem i to już... Mm-hmm. No i rozumiesz.
1: I coś takie, tam się dzieje.
0: Takie połączenia i kombinowania są w tej grze bardzo wskazane. Wręcz ta gra po prostu no, do tego została stworzona, żebyś się jej uczył.
1: A ja mam takie pytanie. Tak. Czy to ma znaczenie, jakie postacie wybierzemy do tego, z kim będziemy walczyć?
0: No nie, bo to potem już wybierasz jakby w trybie gier, nie? W sensie, no, po przejściu tej linii fabularnej masz opcję grania albo single playerowo, albo online'owo.
1: Okej. Okay.
0: No i to może o tym online'ie to już w ogóle będzie śmiesznie. No oczywiście gra, no jakby w takim moim na przykład wydaniu, zrobiłem to, w sensie zadzwoniłem do kumpla i powiedziałem, wpadaj, będziemy grali na dwa pady.
1: O.
0: No i to super, nie? W sensie jeden na jeden, na jednej kanapie, no ta gra po prostu do tego jest stworzona i nadaje się do tego idealnie. Z tym, że jeśli ktoś wcześniej nie grał w tę grę, to zaczynają się schody. Mhm. Ponieważ nie jest ona tak prosta jak wspomniany wcześniej Tekken czy Mortal Kombat. Mhm. Nie da się w tej grze tylko i wyłącznie maszować przycisków. Da się to na początku zrobić przechodząc kampanię i da się ją tak przejść. No ale potem zaczynają się schody. A dobra, to może o tych schodach to za chwilę.

0: No więc dosyć często w grach komputerowych jest tak, że próg wejścia do gry jest dosyć prosty. I założenie gry też jest dosyć proste. I jest nawet ukuty na to stwierdzenie. Easy to play, hard to master. Mm. I właśnie tak jest z Marvel Token. Znaczy, żeby w tej grze móc powiedzieć, że ogarniasz, trzeba jej poświęcić bardzo dużo czasu. Bo to, o czym powiedziałem, czyli linki między bohaterami, to jedno, ale drugie to jak reagujesz na to, co robi twój przeciwnik, a nie jest to takie proste, ponieważ no, możliwości jest, znowu, skończenie wiele, ale no, musisz dobrze kminić i dobrze jakby antycypować, mądre słowo, powtarzam, antycypować to, co zrobi twój przeciwnik i kim twój przeciwnik gra. Bo to również poznanie jakby całej puli postaci daje ci tę przewagę, że wiesz, czego się spodziewać. Może zrobić Kapitan Ameryka, tak. Jeśli twój przeciwnik gra Kapitanem Ameryką. Więc jakby łatwiej jesteś w stanie skontrować. Ale żeby to zrobić, musisz poznać 20 postaci, nie?
1: No tak.
0: No więc jakby samo dojście do tego momentu już jest jakby dosyć challenge'ujące. Dodatkowo do tego poznanie umiejętności tych postaci, czyli jakby kolejny jakby level wtajemniczenia w tę grę.
1: No i linki między postaciami.
0: I linki między postaciami,
1: których jest dużo.
0: Kontry na to, co robi twój przeciwnik. No więc jakby znów robi się tego naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale uświadamiasz sobie to dopiero w momencie, kiedy wejdziesz na online.
1: Okej.
0: Okay. I tam, jak trafisz na ludzi, którzy potrafią w tę grę grać, to okazuje ci się, że to by się tylko wydawało, że ty umiesz grać w tę grę.
1: Wracam na solo.
0: Tak, dokładnie. No, więc
1: może za 200 godzin wrócę.
0: No tak, jest. No, muszę przyznać, że brutalne było to spotkanie.
1: Ale tam jest jakiś matchmaking, że to cię dopasowuje do poziomu.
0: Ale to nadal jakby początek jest hardkorowo trudny po prostu w tej grze.
1: Można się odbić z multiplayera.
0: Wiesz co, ja myślę, nie wiem, czy to jest prawda, ale grając w tę grę pomyślałem sobie, że to jest chyba gra dla dosyć specyficznego gracza. Znaczy po prostu musisz lubić gry tego typu. W sensie musisz być fanem Mortal Kombat, Tekkena, Street Fightera lub pochodnych, żeby w 100% dobrze bawić się w Marvel Token. Ja muszę przyznać, że dosyć ciężko jest mi zrecenzować tę grę. Ponieważ wiem, że ja nie jestem w stanie z niej wycisnąć maksa, bo ja nigdy, no jakby wkręcałem się oczywiście w Tekkeny i jakby miałem bardzo dużą fazę na przykład na masterowanie Goro to był ten z łapami, a Eddie jak miał na nazwisko? Jak miał Eddie z Tekkena na nazwisko? Brazylijczyk z dreadami, no, capoeira.
1: Eddie Gordo,
0: czy nie Goro, tylko Gordo. Blisko byłem. No, to już, czy to znaczy, że dużo grałem w tę grę? Więc jakby miałem taki moment, że po prostu, wiesz, no wszystko potrafiłem nim zrobić, a jak potem weszła Caroline Santusz, czyli jakby następczyni Eddiego, no to również miałem fazę, bo jakby ten styl bardzo mi się podobał i masterowałem tę postać, no ale miałem bardzo duży rozbrat z tymi grami i świat gier komputerowych od tamtego czasu zmienił się i poszedł do przodu tak, że ja po prostu zarzuciłem to i muszę przyznać, że ja nawet nie za bardzo grywam w Tekkeny. Ja wiem, że się ludzie zachwycają Tekkenami i mówią, a tu teraz to wszystko realistyczne i te fatality i w ogóle. No spoko, ja se obejrzę te fatality w necie, ale żeby w to grać. Nie mam aż takiej zajawy. Mam zajawę na Marvel Token, ponieważ jest to uniwersum, w którym siedziałem bardzo długo, no i po prostu chciałem sprawdzić.

0: Znaczy, jak państwo nie wiedzą, to można sprawdzić, ale jak macie dzieci, to z dziećmi nie sprawdzajecie wywiadu z Arturem Bińkowskim. Co nie zmienia faktu, że Artur Bińkowski ma taką legendarną frazę, gdzie mówi o tym, jak będzie w ringu i mówi, no, wchodzę i go biję. No, tu nie ma wielkiej... To ja chcę dokładnie być jak Artur Bińkowski w Marvel Tokon. Ja chcę wejść i go bić. I się nie musieć zastanawiać nad tymi tam kombosami. No, rozumiesz.
1: No, rozumiem. Wszystko jasne.
0: Panie Arturze, jak pan... No, pewno nie słucha, ale jak ktoś ma przelotkę z panem Arturem, proszę serdecznie pozdrowić pana Artura. Tak. Dużo skitów z niego w Urała do znalezienia. Do off-top, od off-topu, od off-topu. Wracając do Marvel Tokon. No, jak wiecie, że lubicie bijatyki, to jest gra dla was, po prostu. Nie? W sensie, jak lubicie Marvela, to być może jest to gra dla was, jak macie dużo samozaparcia. Jak nie lubicie bijatyk, nie lubicie Marvela, nie tykajcie. Po prostu.
1: To nie dla was.
0: A czy szczerze mówiąc, jak lubicie Marvela, a nie lubicie bijatyk, to również bym...
1: Trzeba się zastanowić.
0: To bym się naprawdę mocno zastanowił. Mhm. Ta gra i w ogóle gry tego typu są tytułami dosyć specyficznymi, które... No, wiesz, no nie jest to... Nie wiem, no... Wiesz, nawet myśląc o porównaniu do... Będzie bardzo daleko, ale proszę zostańcie ze mną na chwilę, nie? W sensie Elden Ring.
1: Okej.
0: Okay. Próg wejścia do tej gry jest wysoki. Co nie zmienia faktu, że uważam, że szersze grono graczy jest w stanie poradzić sobie z Elden Ringiem i mieć w nim fun, niż w grach tego typu. Mm. Hot take, tak mówię młodzież teraz.
1: Hot take.
0: No, że to jest tak wąski wycinek tortu gier komputerowych, tak specyficzny, że po prostu musisz lubić gry tego typu, żeby bawić się tam godzinami. Znaczy, ja się bawiłem godzinami, no ale żeby ta gra została z tobą na dłużej, nie? Mm-hmm. Że coś jest takiego, że naprawdę musisz mieć w sobie pierwiastek tego, wiesz, Tekkenowo,
1: Mortal
0: Kombatowo, Street Fighterowo, soulcaliburowego pierwiastka, żebyś naprawdę czerpał radość z Marvel Tokon Fighting Souls. No a jest to gra zrobiona świetnie. Ja jakby nie dziwię się zachwytom ludzi, którzy w te gry grają.
1: Znaczy w ogóle bardzo ładnie wygląda.
0: Nie, no naprawdę. Technologicznie, graficznie tam się wszystko zgadza.
1: Jest responsywność, fajnie się...
0: Nie, no naprawdę. Super. Dlatego powiedziałem, ja nie za bardzo mam się czego czepić tutaj. Poza tym, że jest to gra dla specyficznego gracza. Tyle. Kropka. Czy polecam? No tak jak powiedziałem, no, jeśli to są gry, które wam przypadają do gustu, to bym się w ogóle nie zastanawiał, bo być może o Marvel Tokon będziemy mówić jako o przykładzie tego, jak gry tego typu powinno się robić w przyszłości, a to chyba najlepsza nobilitacja dla gry komputerowej. To był tutorial, słyszymy się w przyszłym tygodniu, do usłyszenia, pa!
1: Pa, pa! Yeah, yeah, yeah. I was actually...

pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista. Więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji

Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

0: Reklama. Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Reklama. Radio Campus.

0: Elo, elo, elo. O, rano.
1: O Boże drogi, ale nas dobrze słychać. Chodź, Aga. Witamy z wszystkich słuchaczy Radia Campus, tym razem wyjazdowo z upalnego Płocka. Tutaj siadaj, tu jest dla ciebie miejsce przewidziane. Między nami. W Płocku Big Festiwalowski Festiwal Filmu i Komedii, a z nami przybiegła dosłownie przed sekundą Spiritus Mowę z tych wszystkich rzeczy, które się tutaj dzieją. W ogóle ty ciągle tak biegasz, a w tej roli chyba pierwszy raz.
0: Coś do łapy to sprzedaż?
2: O, tutaj proszę bardzo, panowie, w dobrym nastroju.
0: Jesteśmy z Radia Campus, mamy w nosie konwenansę. Świat jest bouncem.
1: Ale w tej roli chyba pierwszy raz, przynajmniej dzisiaj, nie? Że nie musisz kogoś grillować, tylko sama będziesz rozmawiała, nie?
2: Ale w ogóle też ja nie grilluję. My tutaj to jest taka komedia, co raczej powoduje, że jest ci cieplej, a nie jesteś zgrillowany.
1: Jeszcze cieplej?
2: Jeszcze cieplej, bo jest za zimno, a poza tym zaraz będzie zimno. Zaraz wszyscy będziemy narzekać, czemu nie ma lata i czemu jest zimno. To żebyście pamiętali, że o, ale był festiwalowski big. Słuchaj, ale było gorąco.
1: Tutaj jednym z takich punktów obowiązkowych na planie Big Festiwalowskiego jest Muzeum Memów, w którym byliśmy dzisiaj i byliśmy w ubiegłym roku. I to, co chciałem powiedzieć, co bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło, to to, że jest ono stale aktualizowane. Do tego stopnia, że są nawet memy z Odysei Nolana, czyli z filmu, który jest w kinach jeszcze można zobaczyć.
2: Tak, tak, tak, tak. Tutaj nie ma żadnej, mówiąc kolokwialnie, ściemy, jeżeli chodzi o muzeum. Muzeum jest ogromne w ogóle. Jak ktoś jest po raz pierwszy, to jest zdziwiony, że tam jest kilkanaście sal i nas to bardzo cieszy, jak możemy pokazać, idź dalej, a jeszcze jak pójdziesz dalej, to cały czas można pójść dalej. Ale też, skoro otwieramy co roku wystawę, to byłoby to bardzo głupie, gdyby nie było nic nowego, więc są zawsze nowi goście, nawet parę nowych ścian, parę nowych zakamarków, ale polityczne memy, takie społeczne czy kulturalne są aktualizowane o nowości tegoroczne.
1: Ja w ogóle nie bez kozery o to pytam, bo jak mówimy o komedii, przed chwilą tutaj był Olaf Lubaszenko, który o swoich filmach komediowych opowiadał. No ja przyznam, że dużą część tych filmów był taki okres, że byłbym w stanie pewnie od początku do końca zacytować. A teraz w kulturze memu, ja nie chcę, żeby to się w taką piernicką rozmowę przerodziło, ale
0: to
1: chyba
0: od czasu do czasu, yo.
1: Albo Six Seven, które też jest swoją drogą w Muzeum Memów.
0: Ale krótkie. Krótkie i... Ale satysfakcjonujące.
1: Tyle, ile trzeba.
0: Aga taką minę zrobiła.
2: Nie, bo tam po prostu też to, z czego jestem zadowolona, to, że jest wytłumaczenie, czym jest Six Seven, bo to najbardziej trapi dorosłych, o co dokładnie tam chodzi i głupio się trochę zapytać ludzi do lat 15, żeby wytłumaczyli, więc oszukujemy wszyscy, że wiemy, o co chodzi. Tak.
1: Ej, dobra, to ja nie przeczytałem w takim razie, tylko oglądałem ten filmik, który tam jest i do mnie dotarło dotychczas tylko to, że Six Seven jest nieznane pochodzenie i w zasadzie nie wiadomo, o co chodzi, a jest to już, zostało to rozgryzione?
2: Zostało to rozgryzione.
1: Sanskrytu.
2: Zostało to rozgryzione i całe w ogóle przygotowywanie tych historii memów jest super, bo za każdym memem jest cała historia. Czasami są rzeczywiście jakieś przypadki połączone ze sztuczną inteligencją, ale zawsze jakiś człowiek za tym stoi i można do każdego autora dotrzeć. No więc był taki koszykarz, którego po prostu wzrost w tych amerykańskich calach to jest
1: 6-7 cali, tak, okej. Okay.
2: I jego tak się określa tam, 6-7. Potem zrobił jakiś dzieciak nagrany po jakimś wydarzeniu szkolnym meczu, zrobił takie 6-7. Potem wszyscy to kopiowali. Potem jeden raper nagrał piosenkę o 6-7. No i dużo ludzi po prostu to zaczęło kopiować.
1: Okej, czyli nie ma to sensu, innymi słowy. Czyli nic nie ominęło.
2: Nie, tam nie ma wielkiego sensu. Chodzi po prostu o to, to czujesz po prostu. Jak zrobić tak i powiem, słuchaj Maciek, no 6-7, to nie do końca wiesz, o co chodzi, ale czujesz, że coś jest takiego raczej dziwnego,
0: radość
2: pozytywnego.
0: Radość to powoduje, Maciek, tak, jest.
1: Ale zacząłem i dążyłem do tego, że jak te filmy oglądałem, to byłem w stanie z każdą osobą w swoim wieku i pokrewnym znaleźć wspólny temat w związku z tym i wymienić się jakimiś rzeczami. A teraz, jako że to się rodzi, ja wiem, że ty na TikToku też jesteś bardzo aktywna, bo mi się przewijasz czasem. Jako że to się rodzi na TikToku, którym zarządza algorytm, każdy dostaje tak naprawdę jakąś swoją obszar jakby i doświadczenie, to raz, że śledzenie tego, ale też i komedia musi być mega ciężka w ogóle do aktualizowania, tworzenia, bycia relevantnym, nie? To relevantny może być Skrzypas albo, nie wiem, George Automatowicz.
0: Przez pół roku.
2: faktycznie jest tak, że musi wszyscy twórcy komediowi powinni być na bieżąco ze światem. Nie da się być oczywiście ze wszystkim na bieżąco, więc musisz sobie wybrać jakiś kawałek, ale to nie jest problem z tym, że nie będziesz ze wszystkim na bieżąco. Problem jest wtedy, witam serdecznie w filozoficznym programie, kiedy jest problem, kiedy nie jesteś ciekawy, że po prostu jak powiesz, kurczę, ja tego nie widziałam, ale pokażcie mi i wytłumaczcie mi, co to jest 6-7, dlaczego wszyscy 3 lata temu jedli lody ekipy. To mnie ciekawiło bardzo, że większość ludzi nie zadało tego pytania, kim jest ekipa, a przestudiowanie tego, co to było za pierwsze zjawisko, kim byli ci wszyscy twórcy internetowi udający, że mają 13 lat, a mieli po 20 parę, żeby po prostu być ciekawym. Ty nie musisz wszystkiego wiedzieć, tylko bądź ciekawy.
1: Ale wiesz co, ja się w ogóle zastanawiałem nad tym ostatnio,

0: Krzysiu, jem zupę, ale możesz, jeżeli jesteś komikiem, możesz go twórczo wykorzystać, możesz go obśmiać, możesz go skomentować, możesz na nim coś wybudować, on w końcu trafi do serialu, on w końcu trafi do filmu. Memy trafiają to wtedy my się o nich dowiadujemy z Maćkiem, jak oglądamy jakiś odcinek 1670 i tam jest mem. I wtedy my się zastanawiamy, o co chodzi, dlaczego to jest śmieszne. I tak to wygląda.
1: Ale mnie zaprosiliście na poważną rozmowę, bo to jest tak dużo tematów.
0: To musisz zakończyć żartem po
1: prostu. I zakończę zaraz jakimś dobrym żartem. Natomiast myślę, że takie działanie codzienne albo raz w tygodniu według takiego planu, dziś wymyślę coś takiego, co spowoduje, że pół Polski, nie dość, że to zobaczy, to jeszcze się uśmieje, to ja na samą myśl, że miałabym tak działać i pracować, ja jestem już zmęczona, mam ochotę się ze stresu schować pod ten stoliczek się wdrapać, bo wydaje mi się, że to jest bardzo taka ślepa uliczka, żeby myśleć liczbami. Przecież jeżeli tworzysz coś na bieżąco, rzeczy, które są, jedne są spontaniczne, drugie są bardziej zaplanowane, ale one muszą być zgodne z tobą. I oczywiście te historie pod tytułem, nie wiem, bo teraz rozmawiamy o takim starym żarcie i memie nagranym człowieku, który bardzo dużo spożył alkoholu nad morzem i następnego dnia w bardzo złym stanie jadł zupę, ktoś go zapytał, co ty robisz, jem zupę i świat oszalał. To są pewne przypadki. Ale raczej jak jesteś, on nie jest twórcą komediowym, on był po prostu skacowanym gościem.
2: I to było jego jedyne dokonanie też tak naprawdę.
1: Ale to też nie jest tak, że on miał jakieś plany, jeżeli chodzi o sławę. Zwykły człowiek stał się przypadkowo symbolem, tak jak chytra baba z Radomia, albo właśnie pan Areczek, albo różne osoby, albo mamy w muzeum zdjęcie wspaniałej pani, patrz Bożenko, już tam jesień, zima, wiosna, święta i tak dalej. To są po prostu pewne przypadkowe osoby, ale myślę, że jak ktoś się zajmuje twórczością, to nie może cały czas myśleć o tych liczbach, bo oszalejemy wszyscy.
2: No dobra, ale seriale, filmy komediowe bardzo często próbują marketing oprzeć na tym, żeby stworzyć jakiegoś mema wokół swoich postaci albo czegoś, co się pojawia w tej twórczości. Ty byś im doradziła, żeby w ogóle sobie...
1: A nie, to jest zupełnie też inna opowieść, bo ja mówię jednostkowo, ale jak mówimy o serialu komediowym, to jest produkcja wielomilionowa, to są ogromne pieniądze, to jest ogromna inwestycja, no to...
0: A bardziej się chce wtedy wymyślać żarty.
1: To znaczy, do tego wtedy jest cała firma i dział marketingu ogromnej stacji.
2: Oczywiście to my z Koperskim pracowaliśmy w agencji reklamowej,
1: no właśnie,
2: często dostawaliśmy briefy, że czy bylibyśmy w stanie
0: zrobić viral.
2: Że to jest, mówię, no ale to ciężko, jakby więcej dać niż takie normalne wideo, to czy by się dało z tego zrobić viral. Więc może na tym też problem polega, że ludzie nie do końca ogarniają, jak to działa.
1: Myślę, że oczywiście każdy chciałby, żeby wszędzie było jak najwięcej ludzi i tak samo jest pewnie w instytucjach kultury. Czasami, nie wiem, w Domu Kultury masz fajny koncert, wydarzenie, na które przyjdzie 20 osób i to jest wartościowy, nie wiem, chór sąsiedzki ludzi grających, nie wiem, na warzywach, a
2: chór
1: czasami
2: wojów.
1: Jest to po prostu bardzo znany piosenkarz, piosenkarka, że przyjdzie pół miasta i oba wydarzenia są tak samo wartościowe po prostu, no tylko ci, co dają pieniądze, chcą liczb.
2: No, tylko jak je dowieść później. Dobra, Aga, bo ja wiem, ty powiedziałeś, że masz 15 minut.
1: Ponieważ, proszę Państwa,
2: no właśnie,
1: czyli mam
2: dokąd lecisz?
1: Jeszcze mam 3 minuty. Biegnę teraz na próbę do szkoły muzycznej, która jest piękna w Płocku. Ta aula jest taka cudowna. Człowiek od razu, jak tam wchodzi, to nawet jak nigdy na niczym nie grał, to od razu by chwycił za puzon i zaczął grać. Jestem o wiele bardziej taka nobilitowana i utalentowana, jak tam jestem.
2: Bo grała dzisiaj na puzonie? Czy...
1: Nie, na szczęście dla Państwa nie będę grała na puzonie.
0: To mogłoby być śmieszne w sumie.
1: To prawda, ale szkoda puzonu, to chyba jest drogi instrument. Dzisiaj jest gala stand-upu o 21:00. I przyjęli nasze zaproszenie goście z całej Polski. Jest Paulina Potocka, jest Aleksandra Radomska, jest Kuba Rafalski, jest Adam Van Bendler, jest Jasiek Borkowski i Bartek Walos. I Państwo możecie na przykład słuchać tych nazwisk i jakieś jest dla Was znane, a niektórzy są nieznani. No to witam we współczesności, że ktoś może mieć ogromne rzesze fanów, ale w swoim świecie i w swoim algorytmie. I dlatego dzisiaj jest taki różnorodny wieczór, żeby zobaczyć,

0: kto teraz na bieżąco robi komedię i w jakim stylu. Więc jest próba do tej gali i o 21 zaczynamy.
1: To polecamy bardzo.
2: A jako w ogóle taki tip, jeżeli ktoś nas słucha dzisiaj i go, no, że go zainspirujemy, to jestem pewien, ale jeżeli chciałby to przekuć jakoś w czyn, to jeździ z Warszawy, jako że Radio Campus jest warszawską stacją, z Warszawy 9:08 ze wschodniej 2 godziny pociąg jedzie, więc jak ktoś jutro wstanie, to może jeszcze być w Płocku przed południem. Co byś z jutra poleciła w takim razie, poza filmem Poranek Kojota?
0: Absolutnie właśnie, wydaje mi się, że tak jak cały festiwal, ale jutro znów jest tak pod egidą retrospektywy pana Olafa Lubaszenko, ponieważ jest Poranek Kojota, a po Poranku Kojota Samiec Beta, czyli bardzo fajny popkulturalny podcast, Szymon Żurawski, Mateusz Płocha będą rozmawiali z komiczką Zosią Sokołowicz, znów trochę nostalgicznie, czy tęsknimy za taką męskością lat 90., jak znamy kultowych bohaterów, czy Poranku Kojota, czy zwłaszcza filmu Chłopaki nie płaczą, to czy jednak trochę to nasze serce nie bije do Pawła,
2: tak,
0: do Psikutasa bez S i Pawła DeLonga właśnie. Więc dużo będzie rozmów, będzie tutaj fajny panel o godzinie 14:00. Zapraszam serdecznie. Będzie Kirył Pietruczuk, aktor znany Państwu na pewno z serialu 1670, czyli Maciej, który ma teraz w tej trzeciej serii fenomenalną rolę i tak rozwija się i dorasta nasz Maciej.
1: Maciej ma niekomediową rolę.
0: A, no właśnie, ale czy w komedii można mieć niekomediową rolę? Można mieć. Potrzebne są właśnie jedni bardziej tutaj slapstickowi, inni na poważnie, żeby twój partner wypadł bardziej komediowo, więc jest świetnym takim team playerem.
1: Żeby Bogdan mógł być skrzydłowym, śmieszny, to Maciej tak. Musi być poważny.
0: Tak. I jest Aleksandra Radomska, stand-uperka i jest Konrad Bugaj, czyli reżyser castingu. Będziemy rozmawiać o tym, czy komedia to jest taka gorsza siostra innych sztuk. Czy po prostu...
2: Będziesz bronić, rozumiem, dramat, tej tezy.
0: Dramat, melodramat.
1: Może wyjdziesz pokonany.
0: To prawda, myślę, że nie będziemy tutaj bardzo się kłócić, mamy pewnie wszyscy podobne zdanie, ale porozmawiamy o tym, jak się uprawia komedię, kiedy czasami ktoś uważa, że jednak to jest taka niepoważna sztuka, a jednak jest sztuką i uprawiają ją zawodowo ludzie. Więc bardzo dużo różnych rzeczy się dzieje, tylko Państwu wymieniłam mój kawałeczek, a oprócz tego mnóstwo filmów, innych spotkań i warsztatów. No i oczywiście gala zamknięcia, na którą serdecznie zapraszam, bo będzie koncert muzyki filmowej, tutaj właśnie zespołu związanego ze szkołą muzyczną, uczniów i absolwentów. Chyba dobrze mówię, ale ludzi grających porządnie na instrumentach.
1: Ci, co już zdali, ci, co nie zdali.
0: Ci, co nie zdali, zwłaszcza tych, którzy nie zdali. Byłoby fajnie, gdyby był koncert tych, którzy nie zdali do następnej klasy. I można przyjść, nawet jeżeli się nie było przez cały festiwal, pan Olaf Lubaszenko dostanie nagrodę za całokształt od nas.
1: To już wiadomo?
0: I bardzo się cieszymy. To już wiadomo, to nie jest, bo nie było, nie, to jest, to nie jest tajemnica.
1: A nagroda wędruje do...
0: Nagroda Dywan. Więc tutaj teraz zwracam się do osób z Warszawy, bo nie tylko Maciek pociąg. Ja chciałabym powiedzieć,
2: bo
0: są busy. Ja źle jeżdżę samochodem i ja jeżdżę do Płocka busem. Co 2 godziny odchodzą w Warszawie busy z Dworca Zachodniego albo z Dworca Centralnego, spod Pałacu Kultury i można sobie spokojnie przyjechać busem. Busikiem, dużym autokarem. Co sobie Państwo życzą? Proszę busom zwrócić honor.
1: Oczywiście.
2: Dobra, to logistykę mam ogarniętą w takim razie. Ja ci powiem tak, że moim zadaniem było to, żeby cię jednak więcej niż te 15 minut zatrzymać. I się udało chyba,
0: trochę, tak. Ja teraz biegnę, bardzo było mi miło i pozdrawiam. No i tutaj zaraz, wiecie, gala szlafrokowa też, więc...
2: Tak, to jej właśnie zbijają, jak to się nazywa, to po czym chodzą modelki?
1: Dywan.
2: Wybieg. Także
0: idę, chociaż bardzo mi się wygodnie siedzi tutaj i nie chcę iść też, bo jestem troszkę zmęczona, ale idę, naprawdę.
1: Nie odbieraj telefonu, jak będą dzwonić. Tak
0: idę,
1: jak
0: nie zatrzymujcie mnie, przestańcie.
2: Dobra, to żegnamy się z Agą i w ogóle wracamy za chwilę. Płock.
3: After the tailspin, they'll find a flight simulator loaded into my device and they'll wonder why I just sat there and gave up without a fight. And all the birds, they won't stop laughing at the folly of the human race, because we thought that we were angels. We watch particles accelerate. And if I can't land it, then I'll fuck it right through my ex's garage. And when I'm comatose, it'll be her voice that guides me through the panic. And I'll activate the landing gear as the scenery loads in. I've seen pixelated cities, notified my next of kin. And all this could just be fabricated in a back lot in LA, with a television hypnotist playing God to compensate. Can anybody land this thing? Shouts a voice from the abyss. Too scared to ask for evidence, I'm too confident to miss. Because it isn't about experience if your numbers have come in. I could kick 1,000 buckets if the world wants me to live. And I visualize the impact, the first biting of the brakes. I've landed biplanes in Antarctica, flown straight through hurricanes. And so I look at all the buttons, they're all crystalline and new.

0: Radio Campus w Płocku na Big Festiwalowskim Festiwalu Komedii i Filmu. Z nami Magda Chowańska, tym razem dla odmiany. Cześć Magdo.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Montażystka, jak się sama przedstawia, osoba jurorska również tutaj na konkursie shortów. Oczywiście żart, ja wiem, że żartowałaś, mówiąc, że osoba jurorska, ale... I bardzo dobrze się złożyło. Magda teraz świeżo po premierze trzeciego sezonu 1670 serialu netflixowego i świetnie się zdarzyło, bo Magda mówiła nam przed chwilą, że jest świeżo po przesłuchaniu swojego półtora godzinnego podcastu, w którym udzielała wywiadu, o komedii, więc ma wszystkie anegdoty na świeżo i będzie się z nami mogła podzielić.
1: Dokładnie, służę.
0: Słuchaj, czy to, że można zabić dowcip w montażu, to wiemy, nie trzeba się domyślać nawet. Czy można uratować dowcip w montażu?
1: Tak, jak najbardziej, bo myślę, że w ogóle cały dowcip w filmie polega na rytmie i na jakimś takim wyczekaniu jakby tego, co jest śmieszne i tego, jak długo w ogóle ten żart tak naprawdę powinien trwać. Więc często tak naprawdę żart jest... często ratowany na montażu, że może on nie do końca gdzieś na planie wybrzmiewa tak, jakbyśmy chcieli, ale jakieś odpowiednie wypauzowanie czy dodanie jakiegoś, nie wiem, jakiejś muzyki, która nagle się uruchamia i podkreśla jakiś rodzaj humoru, jakby też jest w stanie całkowicie to uratować.
0: Że masz takie sytuacje, że dostajesz właśnie surówkę prosto z planu i te rzeczy są kompletnie nieśmieszne i sobie myślisz, że tak naprawdę nawet nie będziesz doceniona za tą ciężką pracę wystarczająco, a to ty jakby za humorem będziesz stała?
1: Wiesz co, ja się jakoś tak przyzwyczaiłam, że my montażyści jesteśmy raczej w cieniu, więc nie mam takiego jakiegoś poczucia, że muszę tutaj grać pierwsze skrzypce i cieszyć się z jakichś swoich pomysłów. Tym bardziej, że w większości to jest praca zbiorowa, więc to, że ten żart jest nakręcony, ale to też nie jest tak, że to się często zdarza, że te żarty jakoś trzeba naprawiać, bo jeśli chodzi o 1670, to jest to naprawdę genialny umysł Kuby Różyło i inscenizacji reżyserii Kordiana Kądzieli i Maćka Buchwalda. Więc tutaj tak naprawdę bardziej jest kwestia taka, że my mamy tak dużo dobra w materiale, że raczej trzeba eliminować w scenach żarty, żeby niektóre żarty mogły wybrzmieć lepiej. Więc to jest zawsze brutalne, bo jest tam tak dużo złota, które niestety często musi po prostu iść do śmietnika.
0: No jest też dobrze zagrany, to swoją drogą, ja nie wiem, czy wiesz, jesteś w Radiu Campus, a Kuba Różyło jest naszym radiowym kolegą w ogóle. My go znamy od, no ja to go znam pewnie z 20 lat już, no teraz dawno tak, go nie
2: Maciek
0: widziałem.
2: Maciek go zna 20 lat, a ja go nie znam wcale, także rzeczywiście jest naszym radiowym kolegą, można by powiedzieć statystycznie. Ja jestem ciekaw, czy jest taki żart w 1670, który chciałaś zawalczyć na przykład, który się nie dostał, albo o który zawalczyłaś, może taką anegdotę lepiej będzie opowiedzieć, żeby nie wkurzyć kolegów, o który zawalczyłaś i on przeszedł.
1: Nie, z reguły raczej te dobre żarty, one zostają, więc takie najpyszniejsze z pysznych zostają w serialu, ale ja bardzo lubię, bo Kuba Różyło też w związku z tym, że jest waszym kolegą, musimy dobrze o nim mówić, więc Kuba, on też w ogóle cudownie pisze ten tekst. Ja bardzo lubię takie, jest scena w trzecim sezonie, kiedy Jan Paweł próbuje przekonać swojego przyjaciela, że warto stworzyć związek jednopłciowy. No i są w chacie z dwoma panami. No i tam jest żart o tym, że baba z wozu konią lżej i oni się tak śmieją. I w scenariuszu jest takie jedno słowo pośmiane. I to oznacza jakby bardzo dużo, że trzeba zrobić dużą pauzę i wygrać to, że oni się pośmiali i teraz nie wiedzą, co z sobą zrobić i szukają kolejnego tematu.
2: Musi być trochę niezręcznie, żeby było śmiesznie.
1: Tak.
2: Okej, super. Fajna zresztą sekwencja, która się kończy sceną łóżkową, dosyć taką też również niezręczną. Także...
0: Kopernik, na wyrywki zeznasz. Ale to też chyba w ogóle doświadczenie Kuby z The Office, nie? Bo tam jest, to jest stolica niezręcznego żartu. Jakby jeżeli gdzieś zdobywać szlify z tego, to właśnie tam. Słuchaj, bo my też bardzo często rozmawiamy o VOD-sach i o tworzeniu treści w VOD-sach i o tym jakby nowym zupełnie systemie rozpowszechniania treści kultury. Odwołując się zazwyczaj, był jakiś czas temu przy okazji premiery filmu The Rip, Matt Damon i Ben Affleck byli u Joe Rogana i opowiadali o tym, jak w ogóle wygląda praca z tymi netflixowymi produkcjami i że to jest kompletnie inny świat. Ty te, tak odczuwasz, że weszłaś do zupełnie nowego świata. I czy to jest jakaś w ogóle nowa kompetencja, że jak się tego nauczysz, to będziesz w stanie później w tym funkcjonować? Musiałaś się tego uczyć jakoś od początku?
1: I teraz jak to powiedzieć, żeby...
0: Nie no, jakby... powiedz tyle, ile możesz.
1: Na pewno jest tak, że myślę, że też jakby sposób myślenia w Netflixie, on się też na pewno zmienił, że mam wrażenie, że na początku Netflix był bardzo algorytmowy, że jednak to, co robiliśmy, musiało być bardziej szczegółowo dostosowane do algorytmu, ale mam wrażenie, że z każdą kolejną produkcją jakby jednak coraz bardziej jakby my, twórcy, mamy większe pole manewru w tej kwestii, ale też takie bardzo duże pole zaufania, że myślę, że chociażby w 1670, ale czy też, nie wiem, w innych serialach, które montowałam, jak, nie wiem, Aniela, jak Infamia i tak dalej, jakby jednak mamy bardzo duże pole manewru, jeśli chodzi o naszą twórczość jako filmowcy. No,
0: bo Netflix też, oddając mu, co mu trzeba oddać, na polski rynek wszedł produkcyjnie naprawdę na grubo. I te produkcje, które no, to są jedne z najlepszych w roku, czy tam Heweliusz, czy właśnie 1670, one jakby nawet nie to, że się konkurują z telewizyjnymi produkcjami, tylko tak naprawdę te telewizyjne produkcje je gonią, bo tam jakby tak twórcza swoboda wydaje się być większa, nie?
1: Tak, ale ja też myślę, że od pewnego czasu w ogóle bardzo zmienił się rynek filmowy i tak naprawdę bardzo ciężko jest ostatnio zamykać budżety filmów fabularnych. One też nie sprzedają się dobrze w kinie, więc tak naprawdę najłatwiej jako filmowcy aktualnie jest tworzyć seriale, że tam tak naprawdę mamy jakieś takie bardzo duże pole kreatywności, no jednak tamte budżety jakby no są dostępne i my możemy po prostu tam kreatywnie pracować. Więc ja myślę, że mamy też takie ogromne szczęście, że jednak te produkcje, które powstają w Polsce, one są na naprawdę najwyższym poziomie.
0: No pewnie. Znaczy ja myślę też, że trochę to zmieniła pandemia, a trochę w ogóle się to naturalnie, organicznie zmieniło, ale przede wszystkim widzowie wolą seriale. To znaczy półtorej godziny, czy dwie godziny, czy tak jak, nie wiem, Odyseja, czy Scorsese, jakiś ostatni, 3,5 godziny, to jest dla ludzi po prostu za mało. Że oni chcą, nawet jeżeli to powiedzmy w tym binge'u Netflixowym spędzić na tym cały weekend, albo chcą spędzić na czymś powracalnym parę miesięcy wręcz, żeby to było jakąś taką częścią ich metabolizmu takiego właśnie konsumpcji kultury, a film to jest za mało obecnie dla widza.
1: Tym bardziej, że mi się wydaje, że też 1600 stało się teraz takim produktem, że jest tak duże grono fanów tego serialu, że trochę każdy z nas ma oczekiwania względem niego. Mhm. I każdy jakby...
2: Ktoś jeszcze nie pokłócił o to, czy trzeci sezon jest lepszy niż pierwszy, albo czy drugi od trzeciego i tak dalej, no nie?
1: Że... Ale to wiecie, to jest też ciekawe pytanie, gdyby drugi sezon był pierwszym sezonem, pomimo jakby tam jakiejś krytyki, która się pojawiła, że jest
0: to... Czy byłby tak dużym sukcesem?
1: Czy byłby tak, ja uważam, że byłby tak samo dużym sukcesem.
0: Ja też tak sądzę. To o tym porozmawiamy jeszcze za chwilę. Na razie posłuchajmy muzyki i wracamy do Płocka.

0: prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Wszyscy artyści?
2: Ja to czy odwrotnie, to ty dokończ w takim razie.
1: To ja zacząłem.
2: Z nami Magda nadal i jak wysłuchaliście muzyki, to my rozmawialiśmy o tym, czy gdyby drugi sezon 1600, jak Magda tutaj mówi, to rozumiem, że tak to nazywacie w...
3: 1670.
2: Okej. Czy gdyby drugi był pierwszym, to nadal byłby to sukces i wszyscy się zgadzają, że pewnie by tak było, ale Magda też powiedziała ciekawą rzecz, że ten serial i w ogóle sukces paru seriali komediowych ostatnich lat bierze się z tego, że dorosło pokolenie nasze, czyli pokolenie VHS-ów, seriali, to trochę wychowane na popkulturze. Ja w ogóle mam wrażenie takie, że z polskim filmem jest trochę jak z polskim sportem. To znaczy wszyscy uważają, że on jest w bardzo ciężkiej sytuacji, polską w ogóle kulturą wizualną, a moim zdaniem już tak nie jest naprawdę, że nam się udało wyjść z tego impasu, a przede wszystkim udało nam się w końcu wstrzelić i nauczyć tworzyć popularną kulturę. Taką, która jest spoko, która się ogląda i która jest nasza i nie ma jakby, powiem dziadersko, znowu piernisko, nie ma siary, jak się to ogląda.
3: Ale ja mam, tak mi się wydaje, że często w ogóle problem, bo właśnie jest takie, ja bardzo nie lubię opinii, że polskie kino jest słabe. Wręcz przeciwnie, uważam, że polskie kino jest naprawdę na najwyższym poziomie. Tylko problem, mam wrażenie, jest gdzie indziej. Problem wynika z tego, że mam takie, to jest moja opinia, że dystrybutorzy wolą reklamować filmy, które według nich łatwo się sprzedadzą, że boją się kina trudnego, boją się, że widzowie mogą nie zaakceptować filmów, które są bardziej wymagające. Tym samym mam wrażenie, że duża część naprawdę wspaniałych filmów po prostu nie dociera do publiczności. Też stąd ta opinia.
2: A wentylem są serwisy VOD, w których tak naprawdę dzieje się dużo więcej, dużo ciekawszych rzeczy niż, tak jak mówisz, w dystrybucji kinowej, gdzie Psi Patrol ma 12 seansów dziennie, a film, który no powiedzmy jest lepszy czy ciekawszy, jest w kinie przez 2 tygodnie i grają go o 11:20 w środku tygodnia, gdzie i tak nikt po prostu na niego nie pójdzie i go nie zobaczy. No ale to się zmienia przynajmniej i idzie w dobrym kierunku. Ale wspominałaś również, że maczałaś palce w nowej lalce.
3: Tak, to jest racja, prawda.
2: I jakby ja mówiłem, że to jest ewenement, że będą dwa jednocześnie filmy, ale jest to chyba też pierwsze podejście Netflixa do takiego kanonu lektur szkolnych. Nie, Maciek, polskiego?
3: Nie? Znachor jeszcze
1: tak, był. Znachor.
2: No okej, okay, rzeczywiście. I Znachor się udał. Zaktualizowali go tak, że to się dobrze oglądało.
1: Więc mamy lalkę.
3: Jezu, ja nie widziałam tego Znachora.
2: To
3: ja się trochę bałam obejrzeć tego Znachora, bo tak bardzo jestem przyzwyczajona do wersji z Franceskim, że bałam się, że jak usłyszę, że to jest doktor
2: Wilczur,
3: nie, to boję się, że to jest tak głęboko wbite w moją świadomość, że nie wytrzymam tego, więc, ale odważę się na pewno.
2: Wiesz co, bo on jest nakręcony ze świadomością tego, że jest mnóstwo ludzi, inaczej, że Znachor leci co tydzień w telewizji, że ludzie go oglądają co tydzień w tej telewizji, że mają duże buty do wejścia i że większość ludzi, którzy będzie go oglądała, będzie trochę w takiej sytuacji jak ty. To znaczy będzie trochę czekała na te obowiązkowe punkty, a trochę się tego bała.
3: Tak, ale my też jesteśmy takimi, mam poczucie, ofiarami kultowych filmów, które ogląda się w określonym okresie roku, że Wielkanoc to jest zawsze potop, takie mam poczucie. I jakby ilość oglądanego potopu przez całe moje życie naprawdę była ogromna. I
1: za chwilę może potop w wersji serialowej.
3: Ogniem i mieczem.
2: Znachor to chyba na Wszystkich Świętych jest z kolei, nie? Czy na
1: tak.
2: Wielkanoc?
1: Już postać z trylogii się pojawiła w 1600, przepraszam bardzo. Już są pewne kroki chyba czynione w tym kierunku, żeby te światy się zaczęły przenikać.
3: Może.
2: No dobra, ale ten serialowa wersja lalki jest też bardzo mocno, może nie tak jak Znachor, ale jest mocno ugruntowana w takiej zbiorowej wyobraźni. No to możesz chyba powiedzieć, jak to jest montować coś, gdzie musisz się mierzyć właśnie z materiałem nie tylko źródłowym, ale takim wtórnym.
3: Na pewno lalka Netflixowa jest luźną adaptacją powieści Prusa, więc my też nie byliśmy więźniami treści znanej nam wszystkim lalki. ale myślę, że na pewno stworzyliśmy lalkę, którą każdy z nas chciałby przeczytać. I jesteśmy z nim bardzo dumni.
4: Jaką lalkę chciałbym przeczytać w zasadzie? Ale to...
1: Czy to ty... zobaczysz serial i potem wrócisz do książki i się okaże, że...
4: Trochę się z tego żartuje, z tych takich Netflixowych wersji różnych kanonów, nie?
3: Ale to jest w ogóle zawsze takie śmieszne, mnie to bardzo bawi, jak na przykład wychodzi zwiastun i każdy na przykład na podstawie minutowego zwiastunu ma opinię, co to jest i jak to będzie wyglądać i w 90% to nie ma związku z tym, jak to rzeczywiście wygląda.
1: Ale bo to jest sztuczka, przepraszam bardzo, montujesz prawdopodobnie też zwiastuny, czy tym się nie zajmujesz?
3: Zdarza się.
1: Więc to jest twoja sztuczka również, że chcesz zachęcić ludzi i pokazujesz, nie wiem, albo najlepsze sceny, albo no, jakąś mini historię opowiadasz, to więc to jest twoja odpowiedzialność również, że później w serialu czy w filmie ostatecznie się tego nie widzi. No to ma być reklama, prawda?
3: Ale to też jest zawsze takie wspaniałe, jak czy na przykładzie lalki i zwiastunów i tego, że nie wiem, ktoś mówi, że tak nie było, nie będę tego oglądał, ale jednocześnie na przykład na podstawie 1670, której jest satyrą, bardzo bawią mnie artykuły, w których widzę nagłówki, że historyk analizuje trzeci sezon 1670, tak nie było.
1: Coś trzeba robić, ale wiesz... To jest dowód na to, że ten serial żyje w popkulturze, że może o nim opowiedzieć sobie historyk i obśmiać to na przykład, że chłopi nie spali w łóżkach, tylko no, nie mieli łóżek. To też oglądałem taki podcast. Albo, że właśnie sytuacja chłopów na wsi była dużo bardziej tragiczna i to w ogóle śmianie się z tego nie przystoi. No, to jest chyba tylko plusik dla was, że znowu ktoś obejrzał ten serial, a może po podcaście tego historyka ktoś znów obejrzy ten serial, żeby się przekonać, czy faktycznie jest o co się tak denerwować na przykład.
4: No, poza tym to jest po prostu część kultury kontentu, w której żyjemy. To znaczy, wykręcicie serial, który chcecie, żeby ludzie oglądali. On kręci na ten temat odcinek, którym krytykuje to, że to wcale tak życie na wsi, może nie sarmackiej, nie wyglądało. Ktoś inny go krytykuje za to, że przecież to w ogóle... I to całe koło się tak napędza, więc tworząc ten serial też musicie mieć tego świadomość, nie?
3: Oczywiście, jak najbardziej i też czerpiemy z tego najwyższy poziom przyjemności.
4: No pewnie, no pewnie. Słuchaj, to jeszcze na chwilę wracając do komedii. Była przed chwilą z nami Agnieszka Matan, która mówi, że jutro będzie prowadziła tutaj rozmowę o tym, czy komedia jest, czy powinna być uznawana za taką trochę mniej poważną. Przez to, że jest mało poważna, to mniej poważną dziedzinę sztuki filmowej. Gdybyś brała w tej debacie, to co byś powiedziała?
3: Na pewno powiedziałabym, że jest to dla mnie gatunek filmowy, który jest najwyższym poziomem sztuki, bez względu, czy jest to komedia, czy jest to dramat. Myślę, że ważne jest to, jak używamy tych środków i ważne jest to, co widzowie jakby, bo tragikomedia, czy właśnie LARP Kordiana Kądzieli, który też montowałam, jakby to są filmy, które opowiadają o bardzo poważnych sprawach, momentami w niepoważny sposób, dlatego że też świat, w którym się otaczamy, jest na tyle absurdalny, że tylko w taki sposób jesteśmy często, możemy jakby naświetlić problem, z którym się zmagamy.
4: To w ogóle komedia ma teraz też taki ciekawy moment, że na przykład te horrory komediowe Jasona Peela, tak dobrze pamiętam, że Get Out czy Us, są nie tylko popularne szalenie, ale też są w ogóle takim głosem w debacie publicznej, więc jest miejsce niewątpliwie na to, żeby komedia była nie tylko do śmiania się po prostu, a jest najtrudniejszym gatunkiem w pracy przy nim, czy jakby trudniejszym niż inne, sądzisz?
3: Jest o wiele trudniejszym, bo mam wrażenie, że bardzo, no bo przede wszystkim mam takie poczucie, że grając, aktorzy grając w komedii, żeby komedia w ogóle była śmieszna, aktorzy muszą grać jak najbardziej dramatycznie, bo to oni są osadzeni w sytuacji totalnie absurdalnej i komedia nie będzie zabawna, jeśli wszyscy będą zabawni i przesadzeni. Jakby ktoś musi poważnie podchodzić do problemu, w którym się znajduje i z którym musi się zmierzyć, ale też właśnie tak wygląda nasze życie na co dzień.
4: To ostatnie pytanie w takim razie. Co jest w takim razie w Polsce z komedią romantyczną? Czemu my żeśmy się uparli na kręcenie tego i czemu one wszystkie są takie ciężkie w oglądaniu?
3: No też chciałabym wiedzieć, dlaczego oni się wszyscy muszą tam tak wydurniać, no. No i to jest takie wszystko jednowymiarowe. Jest, bo może właśnie Maciej Buchwald i Kordian Kądziela powinni zrobić komedię romantyczną i myślę, że wtedy jest szansa.
1: Czwarty sezon 1670.
4: Jako komedię romantyczną, no.
1: No, para bohaterów jest. Historia sama się pisze. Doskonały pomysł.
2: Magda, bardzo ci dziękujemy w takim razie za rozmowę.
3: Dziękuję.
2: Z nami była Magda Chowańska. My też bardzo dziękujemy za tą wspólną godzinę i naszym słuchaczom z Warszawy i wszystkim tutaj zebranym, którzy nas słuchali. Bardzo
1: jesteście
2: dziękujemy.
1: Jesteście wspaniałą publicznością, taką dyskretną, cichą. Czujemy się jak w radiu.
2: Tak jest, więc dzięki piękne z Płocka, z Big Festiwalowski. Pozdrawiamy i na koniec się przedstawimy na początek. Maciek Małek.
1: I Grzegorz Koperski.
2: Dzięki.
1: Elo.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Now break it down.
1: Campus 97.1 FM.

0: piąć, nagiąć jak trzeba. Mam czarne buty na glebie, a głowa sięga nieba, wiesz. Głowa sięga nieba. Aha, F-I-Z
1: Pablo Houdini
0: przy mikrofonie.

0: muzyczna z największą dawką funku. W każdą sobotę o 22 w Radiu Campus. Zaprasza Ayo.
1: Radio Campus. Same sztosy.

você vai sentir sabor. Espera.

Right then.

Same sztosy. Campus.

Zakładam broń po twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak, pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam twoje przecież. Nie chowam, że

0: Can you feel it?
1: I used to feel so devastated.

wytwarzamy już tylko brednie. Za rogiem kolejny korpo opakowany pięknie. Nikt za to nie beknie. 15 lat temu gdzieś dokument o tym, jak za 50 lat nie będzie drzew i czeka nas.

co w życiu robisz, za co wylewasz poty siódme, za co tracisz zdrowie, przez co przechodzisz stres, dla interesów innych przez nich wyżywasz się na bliskich, kiedy masz już przesył. Ile to warte jest, jaki to ma tak serio sens, komu o tym opowiesz? Maszyny miały łatwiej życie, bieg, a nie stresować, ułatwiać życie, byśmy mogli rozwijać się bardziej, pracować nad tym, co ważne.